0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: dawna to wie.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra w RMF Max. Nareszcie 22 lata ma RMF Max. I tyle trzeba było czekać, żeby w tym składzie był poranek Wstawaj, Nie udawaj. Natalia Kawałek
2: i Dawid Miązek. Faktycznie jest to skład, którego jeszcze na tej antenie nie było, ale mamy nadzieję, że wam się spodoba. Możecie nas testować dzisiaj do 9 rano.
1: Nie no, nie testujcie nas. Postaramy się sprostać waszym nie najmniejszym zapewne oczekiwaniom. ZTB już teraz w RMF Max od Fausta i Gipsa, a my zostajemy do 9.
2: Zostajemy, będziemy. Ciao.

mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

RMF Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Łukaj i Liwka w projekcie Enklawa, to jest ta energia, to jest ta moc, którą dla was mamy, której dla was szukamy i spróbujemy wam ją jakkolwiek przekazać jeszcze przed tą pierwszą poranną kawą.
1: Jeżeli jesteście o tej porze na nogach, to znaczy, że energia się przyda, a my wam ją będziemy dostarczać przez najbliższe 3 godziny, nawet z małym kawałkiem. Ha. Natalią.
0: No nie takim znowu najmniejszym, no. Są mniejsi.
1: Z potężną Natalią kawałek, oczywiście, że tak.
0: Już myślałam, że powiesz, że przedszkolaki są mniejsze ode mnie faktycznie. To by się zgadzało mniej
1: więcej. Ja bym tak nigdy nie powiedział w życiu.
0: Tak? Trzymam cię za słowo.
1: W 4 oczy. Andy Dust z Harrisem i Zokaria. Lecimy dalej z RMF Max.

0: Polskie Granie Orkiestra i początek tuż przed godziną 6 w RMF Max.
1: No i a propos, zaraz początek meczu Austria-Jordania. Tego chyba jeszcze nie grali najstarsi słuchacze RMF Max. Nie pamiętają, żeby na początek wstawaj, nie udawaj, zaczynał się mecz Mistrzostw Świata.
0: Słuchaj, ja też nie pamiętam takiej sytuacji, nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyłam, ale jesteśmy, słuchajcie, w tym wszyscy razem, a do tego jeszcze za chwilę start najnowszego Flesza. Bądźcie z nami.
1: Jordania, gramy, nie gramy. Dramat.
2: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Czas na kolejny flash i prognozę pogody. Katowice mają na swoich kontach blisko 60 milionów na kolejny etap rozbudowy systemu gospodarowania deszczówką. Inwestycja o wartości ponad 110 milionów złotych obejmie m.in. budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. A ile zbiorników już udało się wybudować?
3: Wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów. Jeśli byśmy to chcieli porównać do czegoś łatwiejszego do wyobrażenia, to jest to takich 60 dużych cystern. Więc ogrom wody, którą wykorzystujemy ponownie.
2: A o tym wszystkim mówił nam Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: A teraz wsiadamy sobie na dwa koła, bo w Katowicach ruszają kolejne inwestycje rowerowe. Mowa o ścieżkach przy ulicy Sikorskiego i na osiedlu Tysiąclecia. Obie zgłosili sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Więcej na ich temat macie na stronach Katowic. Muzeum Historii Katowic z kolei wzbogaciło się o wyjątkową kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Placówka kupiła aż 38 obrazów pochodzących wcześniej z dawnej kolekcji jego przyjaciela Teodora Białynickiego-Biruli.
5: To przede wszystkim portrety. 18 z nich przedstawia samego Birulę i jego żonę Helenę, a pozostałe między innymi znane postacie z Zakopanego, bo Witkacy chętnie portretował osoby ze swojego najbliższego otoczenia. 37 prac to akwarele, a najcenniejszym dziełem jest obraz olejny, śmiejący się chłopiec z 1920 roku, bo to technika rzadko stosowana przez artystę. Miasto zapłaciło za kolekcję 8 milionów złotych. Po konserwacji obrazy będą prezentowane i warto je zobaczyć, bo to jedna z najważniejszych kolekcji Witkacego w Polsce.
2: Tyle od Renaty Pasiut. Świętochłowice chcą zrobić porządek z hałdą przy stawie Kalina. Ma to kosztować prawie 26 milionów, a efektem ma być przekształcenie hałdy w park. A wcześniejsze, zakończone w 2023 roku, trwające 3 lata prace przy remediacji i rewitalizacji silnie skażonego przez przemysł stawu Kalina, były jednymi z największych tego typu prac w kraju. Na koniec śląska policja i pijany kierowca karawanu. Do zdarzenia doszło w Częstochowie. Na miejsce trzeba było wezwać innego pracownika zakładu pogrzebowego. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu więzienie, zakaz prowadzenia samochodów i grzywna. Marcin Buczek zna szczegóły.
6: Zaczęło się od zgłoszenia przypadkowego świadka. Świadek stracił co prawda samochód z oczu, ale ta informacja dotarła do policyjnych patroli i jeden z nich już w Częstochowie zatrzymał wspomniany karawan. Podejrzenia się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. Niestety okazało się także, że w takim stanie mężczyzna przewoził karawanem trumnę z ciałem.
2: Tyle od Marcina Buczka.

0: i Ed Sheeran w RMF Max Repeated. No i właśnie, a propos powtarzania, to my sobie zrobimy taką powtórkę z tego, co działo się w nocy. Narzucamy was na mapę mundialową. Za nami kilka całkiem emocjonujących meczy. Francja-Senegal 3-1 dla Francji. Irak-Norwegia 4-1 dla Norwegii.
1: Dwa gole Halanda.
0: Proszę bardzo, oglądałeś?
1: No pewnie, znaczy do 60 minuty, bo już później...
0: Szefie, mam nadzieję, że tego nie słyszysz. Jeszcze Argentyna-Algieria 3-0.
2: I Messi 3 bramki, i Messi w ten sposób stał się najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. I ja, powiem, ja zawsze w tego chłopaka wierzyłem, zawsze.
0: Od maleńkości.
2: Od maleńkości, nie, nawet jak miał te słabsze sezony, nie dojeżdżał, nie, to ja w niego wierzyłem wtedy.
0: Słabsze sezony?
2: Tak.
0: Kiedy Messi miał słabsze sezony, Dawid?
2: To były takie, że tam mniej, że nie wychodziło. No były, no przecież wszyscy pamiętają, że miał. No ja w niego wtedy wierzyłem, tak. Ja to wszystko. Leo, ja byłem z tobą, pamiętaj, jakby co, nie?
0: A jakby ktoś się interesował, to moi drodzy, teraz sobie meczek można z samego rana odpalić. Austria, Jordania,
2: dalej 0-0.
0: Bo to 7 minuta dopiero.
2: A z nami owocny Wiktor Waligura.

0: I takie nowości mamy dla was na rozbudzenie. David Guetta z Alokiem. Moi drodzy, Run Run River, tak was rozbudzamy. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: A dzisiaj święto wojsk pancernych w kalendarzu jest, także pozdrawiamy serdecznie świętoszów, pozdrawiamy Rembertów, naszą kawalerię pancerną. I co?
0: Ty na baczność od razu tutaj. Ja się zastanawiam, gdzie ty masz swój mundur schowany.
1: Wojsko polskie zawsze w sercu.
0: Oczywiście, pozdrawiamy gorąco.
1: No a jak już mamy takie święto, to słuchajcie, czekamy na meldunki. Skąd słuchacie RMF Max? Co robicie? Gdzie jesteście? Dokąd się wybieracie? Albo skąd właśnie wracacie? W jakich okolicznościach nas słuchacie?
0: Sierżant Miązek i Szeregowa Kawałek proszą tutaj o meldunki wszelakie, także śmiało...
1: Porucznik.
0: Przepraszam, nie znam się na stopniach kompletnie, ale śmiało,
1: ale
0: dawajcie cyk.
1: Czasem jak generał.
0: O, słuchaj. To jeszcze sobie ustaliwy sobie. Messenger RMF Max albo SMS 3001, meldujcie, gdzie, jak słuchacie RMF Max. No jak, to sprawdzimy.
1: Jak ktoś nas bardzo zaskoczy, będą peczety. RMF Max.
2: Reklama. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
0: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: I po reklamie.

0: piękny, gdyby hotelowa doba w apartamencie mogła trwać, ale ojej, no nie dzisiaj. Co my mamy? Środę. Godzina 6.30.
1: 6.30 z energią, to jest dobra godzina, jest oczywiście, że tak.
0: Znaczy meldujecie, że jest bardzo dobrze, bo Rafał nam na przykład napisał, że jest w drodze na kurs prawa jazdy kategoria D. Pozdrawiamy gorąco.
1: Brawo. Pułkownik Gniewomir melduje się z pracy. Po wczorajszym dniu wolnym zostałem posiadaczem domu, a już niedługo urlop, który poprzedzę dwoma dniami wolnymi, bo udam się oddać krew.
0: Proszę
1: i
0: bardzo.
1: I to jest strategia, to jest oficerskie myślenie.
0: To nam się podoba. Szeregowa nam tutaj też melduje, że już wstała i przeciera oczy ze zdumienia, że takie piękne słońce ją powitało w miejscowości Osieki, prawie na Kaszubach. No u nas też całkiem słonecznie, więc moi drodzy, to jest chyba piękna prognoza.
1: Zazdro. Dobrze, lecimy, co tam przysyłacie w głosóweczkach?
2: Szeregowy Łukasz melduje się spod granicy niemiecko-holenderskiej. Pozdrawiam.
1: Mnie interesuje, na którą stronę będzie inwazja.
0: Słuchaj, to nie jest istotne, ważne, że nasze wojska są wszędzie.
1: I jeszcze jeden meldunek.
3: Siemano rano. No ja słucham was z pracy. Jestem obecnie na cmentarzu. Koszę trawę. Niby jest głośno, ale nikt się nie skarży.
1: To był Tomek, któremu podeślemy gadżety RMF Max. I co? I meldujemy, że mamy dla was fajną nowość teraz w RMF Max. Shimza i Fire.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Austriacy prowadzą już od paru minut z Jordanią 1-0. Brawa dla nich.
1: No pięknie, to zostaniemy jeszcze na moment, dosłownie na moment w tematach około piłkarskich. Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
0: No właśnie, no Robert Lewandowski kupuje jacht za 30 milionów złotych, a mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
1: A my już, moi drodzy, płyniemy w kierunku prognozy pogody. Zobaczymy, jak nam się życie ułoży.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana na

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Ach, pewnie niektórym przypomniały się jakieś imprezy sprzed paru lat. United Nations, Out of Touch w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe rzeczy się dzieją. Sąd uniewinnił byłego wiceministra sprawiedliwości, który pojechał prywatną limuzyną sobie na wakacje za...
1: Ojej.
0: No tak, za paliwo płacił publicznymi pieniędzmi. I to jest ciekawe, bo sąd uznał, że on faktycznie pojechał na wakacje.
1: Dziękujemy.
0: Za publiczne pieniądze.
1: Super, no.
0: Państwową limuzyną.
1: Tylko i mimo wszystko jest uniewinniony, bo...
0: Bo on mógł nie wiedzieć, że tak nie wolno.
1: Ojej, tak, no biedaczek. Biedaczek. To słuchajcie, my tak na wszelki wypadek podrzucamy, bo być może nas słucha jakiś polityk, może tak się zdarzyło, że tak, łapówek też brać nie wolno, bo to mogliście nie wiedzieć. Tak. Kilometrówki możemy brać, jak faktycznie gdzieś
0: jeździmy, tak, nie, a nie, tak. Że tak o, tak o.
1: Prędkości nie można przekraczać też, jak się nawet bardzo spieszy do Sejmu, nie. To nie można,
0: absolutnie.
1: Nie.
0: Jak macie jeszcze pomysł, czego jeszcze nie wolno politykom, bo oni tacy zabiegani, zapracowani, cała Polska na ich barkach, to dajcie znać, 3001 Messenger RMF Max, czekamy.
1: A to jeszcze jedno mi się przypomniało.
0: No.
1: Kontrowersyjne, wiem.
0: No, dawaj.
1: Ale do pracy to na trzeźwo trzeba przychodzić.
0: A no, koniecznie. Dawid Podsiadło na błysk. Austria dalej prowadzi z Jordanią 1-0.

0: klasyczki z rana. Od tego nas macie w RMF Max. Prayer in Sea za nami.
1: A co przed nami? Ściana płaczu na stacjach benzynowych. Tak, bo się kończy program CPN.
0: Już.
1: Będzie drożej dzisiaj z tankowaniem. Więcej o tym powiemy już za chwilę we Flashu w RMF Max. Max.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Może morze?
7: Może góry?
6: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
7: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family. Najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
6: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje.
7: I graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Licz w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: To jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
2: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
10: Jest godzina 7 w RMF Max, a więc czas na najnowsze informacje w pigułce. Czas na też Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy nietypowo, bo od sportu piłkarski świat żyje dziś fenomenalnym występem Leo Messiego. Bramki Argentyńczyka w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. Messi pozamiatał.
11: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata.
10: Tyle od Wojtka Marczyka. Więcej o tym fenomenalnym występie w mistrzowskim fleszu sportowym. Tymczasem dziś tankowanie może nas kosztować więcej. Ruszył pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Chodzi o rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa.
12: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy.
10: Tyle. Igor Skrzypek. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. A w Polsce ma powstać stała baza wojsk USA. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że musimy przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. A chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla stacjonujących żołnierzy.
13: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
10: Mówił szef rządu, a teraz czas na mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami. Ogromnych emocji dostarczają kibicom te piłkarskie Mistrzostwa Świata. Argentyna-Algieria 3-0. Bohaterem spotkania, autorem wszystkich goli Leo Messi. Piłkarz jeszcze w czerwcu skończy 39 lat. Jest najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii najważniejszej piłkarskiej imprezy na świecie. No, przed rozpoczęciem turnieju Argentyńczyk miał na koncie 13 bramek zdobytych na Mistrzostwach. Teraz ma już 16 goli i zrównał się z Miroslavem Klose. Świetnie zaprezentowali się też Norwegowie, którzy ograli Irak 4-1. 2 gole to zasługa Erlinga Haalanda, a Francja pokonała 3-1 Senegal. Kylian Mbappé strzelił 2 bramki. A w tej chwili trwa starcie Austria-Jordania. No dziś pogoda będzie zmienna. Jeszcze niestety będziemy narzekali na chmury i tych chmur będzie najwięcej na południowym wschodzie, południu, północy. Tam rzeczywiście też może popadać deszcz, przydadzą się parasole. Natomiast na termometrach maksymalnie od 19-20 stopni na Podlasiu, przez 22 kreski w centrum kraju do 24 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
5: A od rana śmiejemy się dzisiaj w składzie takim wyjątkowym jak na Wstawaj, nie udawaj, w składzie Natalia Kawałek
7: i Dawid Miązek. To my z wami jeszcze do 9:00. Cudownie, że my się tutaj spotkaliśmy we dwójkę, ale bardzo się cieszymy też, że wy jesteście po drugiej stronie i mamy nadzieję, że z nami zostaniecie.
5: Tak, i głośno się śmiejemy, wyraźnie, tak, z energią. Po której kawie jesteście już dzisiaj? Bo my tak po półtorej, nie?
7: Przepraszam, mów za siebie, ja to pierwszą jeszcze piję.
5: A, halo. Przepraszam, zdrowy styl życia i tak dalej. Tame Impala, Genie, z tym numerem lecimy na początek godziny 7:00.

0: To do tej kawy porannej coś słodkiego. Sugar Babes About You Now w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj. Mamy, słuchajcie, 10 minut po siódmej.
1: Mamy też polityków, którzy nie wiedzą o pewnych rzeczach, że nie wolno. Mówiliśmy o tym przed siódmą. Słuchajcie, poprosiliśmy was o przypomnienie, czego jeszcze politycy nie powinni robić, bo być może biedaczkowie zapomnieli.
0: No i napisaliście nam na przykład, że przede wszystkim kłamać nie wolno. Nie. Tak mama zawsze mówiła. No i to prawda. Także tak. Przypominamy, nie kłamiemy.
1: Nosek rośnie. Tak, tutaj obietnic bez pokrycia nie wolno też składać. No i dostaliśmy głosóweczkę od Anetki.
2: Ja tak tylko przypomnę, drodzy politycy, że ukrywanie majątku to nie jest forma oszczędzania, a pieniądze publiczne to nie to samo, co kieszonkowe.
0: A to może zaskoczyć, no.
1: No, a to widocznie mama nie przypominała.
0: To może zostawmy tę politykę już na boku, co?
1: Już nie,
0: trochę się zrelaksujmy.
1: Już nie mówimy, teraz słuchamy, jak ciało mówi. Body Talk, Alfa.

0: Shakira i Burna Boy z hymnem mundialu w RMF Max, który mógłby też być hymnem Urzędu Skarbowego. Daj, daj.
1: A już nie bądź taki niemiły, nie bądź taki nieprzyjemny. Na moment jeszcze wracamy, słuchajcie, do mundialu, bo dzieje się mecz. To się rzadko zdarza, że człowiek jest na nogach w tym sezonie meczowym i faktycznie grają. Jordania, Austria 1-1 na ten moment, ale przed nami jeszcze przerwa na piciu, także kto wie, wiele się jeszcze może tutaj zmienić.
0: Ale huknął przed chwilą Jordańczyk. Pewnie już wiecie, ale w nocy Leo Messi strzelił 3 bramki Algierii i został ex aequo z Mirkiem Klose najlepszym strzelcem w historii mundiali.
1: Nie powiedziałeś ani słowa o Cristiano, czyli rozumiem, że mamy ustalone już ostatecznie, kto jest lepszy, czy Messi, czy Ronaldo.
0: Nie, no wiesz, zwolennicy Cristiano ci powiedzą, że jak tylko strzeli dzisiaj 8 bramek Cristiano Demokratycznej Republice Konga, to już będzie na remis. Max.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy.
8: Jakie są trzy największe kłamstwa studenta? Od jutra się uczę, od jutra chodzę spać wcześniej, nie dziękuję, nie jestem głodny.
9: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
10: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
16: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
15: Są. Dla każdego.
16: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
15: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
16: Szczegóły na scp-slask.pl.
15: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
17: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
18: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Halo.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
10: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
20: Śląsk 88.1 FM.

0: I to jest super dziewczyna Anna Klap i Supergirl w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, 29 minut po siódmej, poranne kawy ogarnięte. Mamy nadzieję, że śniadania też jakieś wjechały. To pora was poinformować o tym, co się dzieje na świecie.
1: Słuchajcie, przeciętny Polak okazuje się według najnowszych badań, nawet ten, który się dopiero jeszcze urodzi, to tak wyliczyli naukowcy, że spędzi w internecie każdy z nas ponad 26 lat życia, nieprzerwanie
0: zalogowany. 26 lat życia. No. Dawid, czy ja dobrze liczę, że w takim razie nam już nie zostało internetu za dużo, że pakiet nam się kończy?
1: Czyli czekaj, czyli co, teraz będzie limit logowania jakiś? Dostaniemy pół godziny dziennie albo 10 minut? Albo
0: nie
1: w ogóle?
0: Mam pojęcia, ale jestem trochę przerażona. Ja jeszcze Facebooka dzisiaj nie sprawdzałam.
1: Ale to co się robiło, jak nie było internetu? Czekaj, trzeba będzie do tego wrócić. Z ludźmi się trzeba będzie spotykać. O Jezus Maria.
0: Ale jak się umówimy bez internetu?
1: No, jak to jak? No, telefon stacjonarny, pamiętasz? Masz jeszcze w domu?
0: Nie.
1: I tylko trzeba pamiętać, że ta druga osoba musi być w domu, także najpierw trzeba podejść. Słuchaj, Agnieszka, ja będę dzwonił o 16:30. Bądź w domu.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. To jest RMF Max, my dobijamy do 8. Za 13 minut będzie godzina 8.
1: A u nas, słuchajcie, cały czas nie możemy trochę przeżyć tego, co się dzieje. Jakie to jest niesamowite, bo tego jeszcze nie było w RMF Max, żeby Miązek i Kawałek byli w duecie i to jeszcze o tej porze.
0: To jest historyczne wydarzenie.
1: Też się nie zdarzyło, żebyśmy razem oglądali mecz i żeby się tyle rzeczy działo w trakcie
0: meczu. Tak, już
1: meczu.
0: Austria prowadzi 2-1, co się odwlecze, to nie uciecze. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby w trakcie poranka Wstawaj, nie udawaj w RMF Max była analiza VAR. To się też nie działo.
1: Nie działo.
0: Dzieją się dzisiaj rzeczy ważne, wyjątkowe, historyczne. I jeszcze się nie wydarzyło, żeby w poranku był taki mnożnik w rundzie bonusowej w grze o 25 tysięcy złotych. Ile? Natalia, powiedz.
1: Bardzo dużo.
0: To przez usta nie chcę przejść.
1: To powiedzmy. To jest, słuchajcie, 1150. 1150. I to wszystko to jest jeden mnożnik potężny, który przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: 1150 razy jest większa teraz szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. No to słuchajcie, ja matematykę zostawiam wam. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca? Czy chcecie mieć dzisiaj 25 tysięcy złotych więcej po południu niż macie? Czy chcecie mieć tyle, ile macie? Czyli tyle, ile macie.
1: To kochani, polecamy się spieszyć. Szybciutko łapiemy telefony w dłoni, piszemy SMS o treści MAX na 7327 za 3,69. Możecie też zaglądać na rmfmax.pl. To wszystko przybliża was do 25 tysięcy złotych.
0: I uwaga, macie czas tylko przez 10 minut, a właściwie to już tylko przez 9,5 minuty, także szybciutko, bo runda bonusowa trwać wiecznie nie będzie. 1150 razy większa szansa na zgarnięcie tych pieniędzy. Hity.

0: Follow Rivers, to jest Liquid i oczywiście w RMF Max za 5 minut godzina 8.
1: A to oznacza, że za 5 minut będziemy mieli dla was najnowszy flash w RMF Max, ale w międzyczasie podrzucamy jeszcze bardzo ważne newsy. Słuchajcie, no. Ziemniaki drożeją na potęgę.
0: Jest,
1: w tydzień
0: Maria.
1: Ostatni podrożały aż 48%, to jest bardzo dużo.
0: Jejku, ale ja wczoraj, słuchaj, pierwszy raz w życiu zrobiłem babkę ziemniaczaną, ale to ze starych ziemniaków, to ja oszukałem system, bo ja wcześniej zainwestowałem w te ziemniaki.
1: Miałam mówić, że na bogatego, no, chyba trafiła. Dobra. Z ważnych rzeczy, przy niedzielnym obiedzie babcia niczego nam nie będzie odpuszczać, kochani, ani mięska, ani ziemniaczków.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Śląsk 88 i 1 FM.
10: Najświeższe informacje w skrócie. Jest 8 w RMF Max. Czas na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Kierowców w Śląskiem ostrzegamy przed utrudnieniami na A1. To jest odcinek między węzłami Częstochowa Południe. Woźniki w miejscowości Konopiska może się teraz korkować. Dostawczak uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Ostrawy. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo dziś nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 13 groszy więcej. Litr oleju napędowego to 7-groszowy wzrost. Natomiast jutro czekają nas obniżki. Tankowanie powinno być tańsze o kilkanaście groszy za litr. Na wartości traci ropa. Baryłka Brent jest już wyceniana poniżej $80. A dziś możecie mieć problem z załatwieniem spraw w placówkach ZUS-u. Pracownicy rozpoczynają strajk ostrzegawczy. Od teraz do 10:00 interesanci nie będą obsługiwani.
19: To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10:00 lub najlepiej innego dnia.
10: Tyle Igor Skrzypek, a związkowcy walczą o wyższe płace. Wieczorem Naczelna Rada Lekarska wysłała list do premiera Donalda Tuska. Chodzi o pilne spotkanie dotyczące projektu ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Lekarze chcą rozmawiać o tym, z czego wynikają bardzo wysokie wynagrodzenia niektórych medyków. To pokłosie sprawy 29-letniego lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku, podkreślmy, bez specjalizacji miał zarobić 1 600 000 zł. Według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponad 1% lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 000 zł. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach.
15: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Mundial trwa w najlepszej i w ostatnich godzinach dostarczył nam solidnej porcji emocji. Mistrz świata Argentyna pokonała Algierię 3-0.
20: Argentino, Messi, siempre Messi.
10: Zawsze Leo Messi, kapitan Argentyny, zdobył hat-tricka dla swojej kadry. Argentyńczyk kończy w czerwcu, uwaga, 39 lat. Messi nie jest stary, jest lepszy niż kiedykolwiek. Zawsze wygrywamy, Messi jest młodszy niż kiedykolwiek i może wygrać kolejne mistrzostwo świata, mówi jeden z argentyńskich fanów. No i jeszcze starcie Francja-Senegal. Zakończono wynikiem 3-1. Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Austria wygrywa 2-1 z Jordanią.
15: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: No niestety prognozy na dziś jeszcze nie są idealne. Jeszcze byśmy chcieli trochę więcej tych słonecznych akcentów i trochę wyższych wartości na termometrach, ale i tak jest nieco lepiej niż ostatnio, bo tak od 19-20 stopni na Podlasiu przez 22 kreski w centrum kraju do 24 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr ma wiać dziś głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Natomiast no niestety chmur będzie sporo miejscami, szczególnie na północnym wschodzie, południu i na południowym wschodzie Polski może też popadać.
1: Trzy minuty po godzinie 8:00. Cześć, dzień dobry, to Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Natalia Kawałek
21: i Dawid Mięzek, witajcie. Jesteśmy z wami oczywiście do 9:00, nawet trochę z hakiem. Lekcje się już zaczęły, no to co, samych piątek życzymy, nie? W szkole.
1: Lekcje teraz?
21: Tak.
1: To już takie lekcje, nie wiem, w terenie chyba, w kinie.
21: Zielona szkoła.
1: No,

0: I to się nazywa Dobra Pompa z rana. Denzel, Pump It Up w RMF Max. No, mnie gdybyście tak widzieli tylko Dawida.
1: Mnie to tak napompował, że
0: Dawid
1: ja teraz...
0: już cały chodzi.
1: Ja już powiem,
0: lewo, prawo,
1: ja już...
0: góra, dół.
1: Ja powiem teraz, ja powiem, bo...
0: Mów pan.
1: Ja powiem, ja zdradzę, jaki jest szyfr do wygranej. Jakie cyfry otwierają dzisiaj naszą walizkę z pieniędzmi, z 25 tysiącami.
0: Dawid,
1: ja powiem, co?
0: Nic nie powiesz, bo my jeszcze nie wiemy, jaki jest szyfr.
1: To nie mogę powiedzieć?
0: Nie możesz, znaczy możesz powiedzieć, ale będziesz kłamał, nie robimy tak.
1: No dobra, no to nie. No ale ja coś muszę powiedzieć, nie, to chociaż cyferkę pierwszą powiem, co?
0: Ale też jej jeszcze nie mamy.
1: Aha, dobra.
0: Ale, no. Jeżeli bardzo chcesz coś powiedzieć, to możemy powiedzieć, że za 2 godziny...
1: Tak.
0: Powiemy.
1: Za 2 godziny od teraz, tak? Jest godzina 8:09.
0: Tak.
1: Czyli tylko, po 10:00.
0: Czyli w sumie nie my to zrobimy, ale w RMF Max na pewno pierwszą cyfrę szyfru usłyszycie za 2 godziny. Także synchronizujemy zegarki.
1: Ale to nie trzeba, że trzeba czekać do wtedy, żeby wysłać na przykład zgłoszenie do naszej zabawy. Nie.
0: Ja bym to zrobiła tak na zaś, no, już teraz, żeby to później nie umknęło.
1: To będzie jakiś czas drugiego śniadania, coś tego. Teraz
0: albo szef was wezwie na dywanik. A po co, słuchajcie, kusić los? Lepiej ogarnąć temat teraz.
1: 7327 pod ten numer, hasło Max, wysyłajcie SMS-em za 3,69. 3,69 to kosztuje, czyli ile? Mniej niż drożdżówka. A można to zamienić w 25 tysięcy złotych. Albo, jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl wbijajcie i tam parę kliknięć i jesteście w grze.
0: Okaz. A za 25 tysięcy?
1: Wow.
0: To tyle drożdżówek sobie można nakupić, ja się rozmarzyłam.
1: Ebony Hollow w RMF Max.

0: all time.
1: To czas mnie zatkało.
2: Się Dawid Miązek zasłuchał. Mówi, ja powiem o tej piosence. MGK, i się zatańczył.
1: Artysta znany wcześniej jako Machine Gun Kelly i Girl Next Door. Świetny numer w RMF Max. A w ogóle Austria, nie powiedzieliśmy, wygrała 3-1 przecież z Jordanią. Tak, bo tam jest końcóweczka.
2: Wyszłam na chwilę na kawę i już przegapiłam.
1: Spokój, poważę. Trochę pomógł ten VAR tym Austriakom, bo najpierw nie uznał bramki, a potem dał jeszcze karnego. Także VAR dzisiaj
2: VAR
1: na plusik,
2: nie? VAR mówisz. To ja myślę, że VAR może też pomóc trochę naszym słuchaczom. Moi drodzy, mamy dla was zadanie bojowe. Gdybyście mogli coś sprawdzić na VAR-ze...
1: Jakby mieć taki przydomowy VAR, że wszystko, coś się dzieje i można to sprawdzić błyskawicznie, cofnąć troszeczkę, sprawdzić, kto miał rację na przykład, nie?
2: No to właśnie, co byście wy sprawdzili na tym VAR-ze, gdybyście tylko mogli? Koniecznie nagrywajcie nam głosówki do nas tutaj na Messengera RMF Max, a my w zamian, słuchajcie, to nie tak, że my was prosimy i nic w zamian nie mamy.
1: Nie, no z mamy fajne rzeczy. Nie przychodzimy, nie, mamy 4 wejściówki, to gdzie?
2: Cztery bilety do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze, więc to jest taka całkiem konkretna rzecz, ale jakby co, rodziną też nie trzeba się wybierać, można się wybrać ze znajomymi.
1: Także piszcie na 3001 albo podrzućcie głosóweczkę na Messengera RMF Max i ja bym chętnie na VAR-ze sprawdził, gdzie są moje pieniądze z komórki. Nie.
3: Od świtu do świtu. RMF Max. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No kochani, jest miło, jest sympatycznie, jest 8:29, no to pora, żeby było jeszcze sympatyczniej. Mamy poranny konkurs, w którym do zgarnięcia fajne nagrody, ale zanim je rozdamy, to może byśmy sprawdzili, co nasi słuchacze sprawdziliby na warze, gdyby tylko mogli.
2: Proszę bardzo.
3: Ja sprawdziłabym na warze, jak mój mąż szuka masła w lodówce. Woła mnie, że go tam nie ma i jak przechodzę do lodówki, no to ono się znajduje, prawda?
2: No bo przecież prawda, nie ma, nie ma nigdy, no naprawdę.
1: Ale tam jest jeszcze to magiczne powiedzonko zawsze, a mam przyjść i wtedy się znajduje.
2: Tak, to prawda, jakoś to działa, nie wiem, magia.
1: Ale a propos magicznych rzeczy, wczoraj między 18 a 20 jednemu z naszych słuchaczy zniknęły trzy rożki z zamrażarki. Czy sędzia może sprawdzić VAR, bo się nikt nie przyznaje? Sama bym sprawdzała, no.
2: No dobrze, a tu nam jeszcze Ania podesłała, co ona by sprawdziła na VAR.
4: Ja najchętniej na VAR bym sprawdziła, kto nie dosypał ziaren kawy do ekspresu, kto nie dolał wody i kto nie wyrzucił fusu.
2: O właśnie, zawsze jest ten typ, w każdej pracy, zawsze.
1: Typ albo typiara. I właśnie typiara. Ania, my się czujemy tutaj solidarni z tobą i to do ciebie
2: my
1: lecą
2: też go w pracy
1: cztery
2: mamy.
1: Bilety do parku rozrywki Energylandia.
2: Baw się dobrze i dosypuj te fusy zawsze. Kawę dosypuj, nie, fusy.
1: Fusy? Dawid!
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Dawidowi tu już jakieś złe rzeczy chodzą po głowie.
2: Ja tego typu od tych fusów to kiedyś dorwę, naprawdę. Ja go dopadnę.
1: Dopadniemy go razem, słuchaj.
2: Wiktor Waligura. To nie on. Cztery pory roku.

0: Są takie numery, gdzie tytuł nie pasuje zupełnie do muzyki, a tutaj tytuł pasuje idealnie, bo to jest coś, co przyciąga, hipnotyzuje. Magnetic od Bauzy w RMF Max, godzina 8:37 na zegarach.
1: Ale ja bym dorzuciła nawet, że tutaj artysta pasuje, bo Bauza, no i człowiek tak bounce'uje dosyć mocno.
0: Elegancko. Będzie elegancki nowy Shrek, podobno? No ty już ten widziałaś, nie? Fajny?
1: Cieszysz się? Nie, Shreka nie widziałam, widziałam zwiastun. Właśnie chciałam powiedzieć, że przyszliśmy tutaj trochę wam zepsuć dzieciństwo. No bo Shrek piątka mamy zwiastun i on jest fatalny.
0: Jak to? Naprawdę?
1: Jest fatalny. Ten Shrek wygląda jak Shrek z temu. On wygląda bardzo źle. Tam się dubbing już jest polski, też brzmi średnio.
0: No tak.
1: Ale animacja wygląda po prostu fatalnie, no. Nie ma się tutaj co oszukiwać. Jedna rzecz na pocieszenie.
0: Plusy,
1: no właśnie,
0: tego?
1: Na pocieszenie. Jedna rzecz się zgadza. Shrekowi nie zmienili karnacji. RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiosne. Toyota Dobrygowski Rybnik Prosta 110.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: I to jest dobre, rozbudzające tempo, Topic i Becky G, no i sorry papi, do szefa nie proponujemy tak mówić, jak się spóźnicie. Po prostu przepraszam za spóźnienie, klasycznie po polsku, to dużo lepiej wypadnie.
1: Tak, niż takie sorki. Ale...
0: Sorry papi.
1: Ale Natalia, ty lubisz jak pełnia za oknem, ciemna noc, głucha i w ogóle jakieś wilki za okna wyją, a ty lubisz sobie obejrzeć wtedy horror dobry?
0: Nie.
1: A widzisz, a powinnaś. Dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że warto oglądać horrory. Naukowcy to zbadali. Okazuje się, że po pierwsze mamy wtedy lepszą zdolność radzenia sobie ze strachem i lękami, a po drugie, jak obserwujemy tych bohaterów, jak sobie radzą w ekstremalnych sytuacjach, to sami uczymy się nieświadomie nawet strategii, którą można zastosować w trudnej sytuacji. Tak. Bo czego się... Patrz.
0: Przepraszam, jestem trochę skrzywiona na to, co ty tutaj opowiadasz za głupotę, ale okej, no, argumenty proszę.
1: Czego się uczymy z horrorów? Jak mamy do czynienia z jakimś potworem w zamkniętym jakiejś przestrzeni, prawda? W lesie czy coś. No. Albo z masowym mordercą. To co robimy, jak jesteśmy w grupie, to co robimy? Rozdzielamy się.
0: Tak, to jest bardzo mądra strategia, no.
1: Tak, co jeszcze z horroru? Aha, domy na przykład to kupujemy tylko na starym indiańskim cmentarzysku. Nigdzie indziej.
0: A no i koniecznie, jeżeli musicie zejść do piwnicy, jest w niej bardzo ciemno i są jakieś dziwne odgłosy, totalnie w to idziemy.
1: Warto zejść. Sprawdzić nie zaszkodzi.
0: Bibi, może ogórki kiszone potrzebują pomocy. Nigdy nie wiesz.
1: Sad Girls z Davidem Guetta.

0: Daria Zawiałow i hej hej w RMF Max. My powoli hej hej mówimy do naszych dziennikarzy, bo oczywiście punktualnie o 9 najnowszy flash.
1: A we flashu o 9 powiemy m.in. o ekspresowo szykowanej przez rząd ustawie o zarobkach lekarzy, tych niektórych lekarzy.
0: Czyli rozumiem, że będzie koniec zaginania czasoprzestrzeni i jak ktoś pracuje 34 godziny na dobę, wyciąga miliony, to już nie będzie możliwe, tak?
1: Znaczy pewnie dalej będzie możliwe, tylko nie będziemy o tym wiedzieć.
2: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: I po reklamie.
9: Playlista, co zrobić dzień.
10: Niech się dzieje.
9: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
11: Słuchajcie, RMF Max na Śląsku i w Zagłębiu. Dzień dobry, Maciek Warchulski. Czas na flash i prognozę pogody. Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
12: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
11: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmiany są związane z głośną sprawą lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić około 1 600 000 zł. Projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
9: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: No to teraz najświeższe informacje właśnie z regionu. 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę, a także klefedron przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Zatrzymano też w tej sprawie mężczyznę i dwie kobiety. Substancje te policjanci znaleźli w miejscu zamieszkania 30-latka i w wynajmowanych przez niego mieszkaniach na terenie powiatu wodzisławskiego i Rybnika. Śledczy zabezpieczyli także telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, drukarki do etykiet, terminale ze skanerem, wagi elektroniczne, a także inne przedmioty służące po prostu do dystrybucji narkotyków. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oceniono na ponad 10 milionów złotych. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który w Brennej najpierw zaatakował turystów, a potem policjantów. Mężczyzna stanął przed prokuratorem i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Marcin Buczek zna szczegóły, za co konkretnie ten mężczyzna będzie odpowiadał?
13: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. Podejrzany nie przyznał się do winy, złożył jedynie krótkie wyjaśnienia. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów, rzucić kamieniem oraz oddać jeden strzał z wiatrówki. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
11: Zmieniamy temat. Lato na luzie, wakacyjne pikniki kulturalne to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić lato w mieście atrakcyjnie, ciekawie, no i twórczo. To jest druga edycja interdyscyplinarnej akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. O szczegółach Renata Pasiut.
14: W programie aż 30 wydarzeń, głównie plenerowych, od warsztatów i spotkań przez pokazy filmowe, aż po koncerty. Co ważne, oferta została podzielona tematycznie. Będą literackie poniedziałki, lifestyle'owe wtorki, filmowe środy, kreatywne czwartki i muzyczne piątki. Dzięki temu każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. To projekt, który ma ożywić wakacyjny czas w mieście i pokazać, że kultura może być dostępna, atrakcyjna i zupełnie bezpłatna. Organizatorzy stawiają na spotkania w swobodnej atmosferze i wspólne tworzenie wydarzeń razem z mieszkańcami.
11: Szczegóły na stronie Biblioteki w Sosnowcu, a w kolejnych fleszach m.in. o GKS-ie Katowice, który wraca do europejskich pucharach po sporej przerwie.

0: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu pogoda dziś będzie taka umiarkowana, ale z tendencją do poprawy. Przelotne opady deszczu nie są niestety wykluczone. Na termometrach zobaczymy nawet 22-23 stopnie, więc coraz cieplej. Wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach może osiągnąć prędkość nawet ponad 30 km na godzinę, ale to właśnie wtedy, kiedy zacznie nam padać. Na razie chmur sporo, ale słońce podobno dojdzie jeszcze do głosu. Ciśnienie wysokie i takie będzie przez cały dzień.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Hity na maksa. Wy tego nie wiecie, ale Natalia jest bohaterką. Cały program zrobiła 3 godziny z ledwo działającymi słuchawkami. Brawa dla Natalii na stojąco.
3: Dziękuję.
2: Jak wrażenia?
3: No,
2: wrócisz jutro?
3: No będę, no. Co mam zrobić? Będę.
2: Dziękujemy wam bardzo. Natalia Kawałek.
3: I Dawid Miązek, i jutro też się słyszymy od 5:30.
2: Pa, pa.
3: Nie wierzę, że to mówię. 5:30 będziemy. Pa!

0: Rytuar MF Max na Śląsku i po raz kolejny Piotrek Niwa. Robimy najlepszy program do słuchania w pracy w wersji środowej. Powiem wam szczerze tak, zgasiłem sobie światło w studio, świecą sobie tylko się monitorki, ale słoneczko mi tutaj wpada i robi naprawdę fajną środę. Te energię od słońca będę wam dzisiaj przekazywał do 13. Dzień dobry na Śląsku.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Może morze?
6: Może góry?
5: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
6: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
5: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje.
6: I graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
13: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
12: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
13: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
12: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
14: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
15: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
4: I po reklamie.

Dobre nutki, same fajne informacje i świetny vibe. Tak gra RMF Max na Śląsku. To byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. No, dobra informacja kolejna. Władze Przowa w Śląskiem ogłosiły przełomową akcję, słuchajcie, i decyzję. Magistrat zmieni swoją lokalizację i zostanie przeniesiony do dawnej kopalni Anna. Będzie funkcjonował w magazynie zakładu. Obecnie budynki Urzędu Miasta nie są przystosowane do potrzeb osób z trudnościami komunikacyjnymi, a teraz po prostu będzie wygodnie i tak, jak być powinno. No to urzędy też mogą być bardzo przyjemne, no prawie tak przyjemne jak muzyka w RMF Max. Olivia Rodrigo w RMF Max na Śląsku.

0: ale to płynie przy środzie. Alok, jego Dive Into Me w RMF Max na wokalu Kalib. Jeszcze jedna taka środa, jeszcze jeden czwartek i wy oficjalnie wjeżdżają w wakacje. Słuchajcie, przed momentem sprawdzałem statystyki. Coraz więcej osób rezygnuje z planów na wakacje, na takie wyjazdowe, bo za drogo, ale my mamy na to pomysł i my chcemy to zmienić. 25 tysięcy jest do wygrania w RMF Max, a teraz jeszcze podkręcimy wasze zgłoszenia do finału razy 700. 7327. Wyślijcie SMS-a o treści Max za 369. Max na 7327. Dostańcie się do finału szyfru do wygranej. A najbliższe 10 minut to runda bonusowa. Hasło Max wyślijcie na 7327.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.

0: Licz w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

The First Time, Damiano Dawid w RMF Max na Śląsku. Może się okazać, że ktoś na Śląsku będzie robił to po raz pierwszy i pojawi się w Przytkowicach 532A po raz pierwszy w najbliższą sobotę. Mamy bilety na wyjątkowy koncert w najbliższą sobotę, oczywiście w Przytkowicach. Chodzi o Strefę 57. Tym razem na scenie pojawi się naprawdę gruba ekipa. Koleżanka Bambi, Jan Gigi, Hubert, Żabson i Aster. Oni pojawią się za mikrofonem, a my w kanale nadawczym po godzinie 17 mamy dla was bilety. Bądźcie czujni, bo my też tam będziemy w Strefie 57 w najbliższą sobotę. A Piotrek Niewald na Śląsku cały czas z wami. Hugel, piękne. Moving to the Sun.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
3: Uwaga Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lot rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Bayon przy zapiłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
10: Hyundai Bydgoszcz, dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
11: Już od 3 do 5 lipca polska siatkówka i miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce o puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
13: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Jest 10:00. Rząd zastanawia się nad podniesieniem drugiego progu podatkowego. Niewykluczone, że projekt pojawi się już w przyszłym miesiącu.
14: Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
15: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go.
14: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
13: O czym informował Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Śląsk.
13: Ruszył nabór do 14. edycji budżetu obywatelskiego w Chorzowie. Do wykorzystania tym razem jest 5 200 000 zł.
16: Z czego 150 000 do wykorzystania w ramach budżetu regionalnego, senioralnego i młodzieżowego, co jest w tym roku nowością. Aby pomóc mieszkańcom przygotować projekty, miasto organizuje cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których urzędnicy krok po kroku wyjaśnią zasady tegorocznego naboru, pokażą, jak korzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń i podpowiedzą, jak dobrze opisać projekt, by przeszedł ocenę formalną. Pierwsze już jutro w Starochorzowskim Domu Kultury, a kolejne 25 czerwca w Centrum Integracji Międzypokoleniowej oraz 2 lipca w MDK Batory, wszystkie o 17.
13: Tyle, Renata Pasiu, ta wszystkie informacje macie na bo.chorzów.eu. Choć przybyło ich już sporo, zapotrzebowanie na mieszkania w centrum aglomeracji wciąż jest ogromne. Katowicki TBS nadal zatem robi swoje. Tym razem przygotowuje 111 nowych mieszkań przy Kosmicznej w Giszowcu. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą kredytu na 30 lat, a na mieszkanie od ręki ich po prostu nie stać. Nowe osiedle to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie inwestycji mieszkaniowych w historii KTBS-u, zapewnia Marcin Krupa, prezydent Katowic.
17: To 7 budynków ekologicznych, wybudowanych certyfikatem z materiałów, które są bardzo ekologiczne, a o tej ekologiczności, niskoenergetyczności nie świadczy na przykład zastosowanie pomp ciepła, czy fotowoltaiki, czy też wykorzystanie wody opadowej, tak zwanej szarej, do spłuczek w toaletach, ale również do podlewania zieleni, która tutaj większość terenu obejmuje. I dużo takich miejsc integracji właśnie w tej zieleni, ale i plac zabaw, auta schowane pod ziemię, czyli w parkingu podziemnym.
13: Więcej na stronach Katowic. Planujecie wypad w góry, te nasze, w Śląskiem? Okazuje się, że warunki w Beskidach na szlakach górskich są dobre, a nawet bardzo dobre, choć w niektórych miejscach po ostatnich opadach może być ślisko i nieco błotniście. Informują o tym goprowcy. Temperatura w dolinach wynosiła dziś rano 18 stopni, a powyżej 1000 metrów nad poziomem morza o 6 kresek więcej. Widoczność na ogół jest dobra, choć w rejonie Pilska i Hali Miziowej są chmury. A w kolejnych fleszach powiemy m.in. o kurtynach wodnych w Katowicach. A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu dziś czeka nas przejść częściowo słoneczny dzień, ale miejscami pojawią się też przelotne opady. Chmur jest sporo, na termometrach w regionie maksymalnie do 22 stopni, wiatr z północnego zachodu może chwilami mocniej powiać, a w porywach może mieć nawet prędkość 30 km na godzinę, a to wszystko sprawi, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa niż to, co pokazuje nam skala. Ciśnienie utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie.
18: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
19: RMF Max, hity na maksa.
20: Tu RMF Max po 10:00, Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. 17 dzień czerwca, no to jesteśmy już bardzo blisko wakacji i bardzo blisko lata. Dzisiaj imieniny obchodzi Laura. Laurę serdecznie pozdrawiamy z okazji imienin, ale także urodzonych 17 czerwca. Zaczyna Martin Garrix i Ed Sheeran. Zostańcie, mam fajne info.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchajcie, kolejne fajne info i kolejna fajna perełka, muzyczna perełka w RMF Max. To nagranie ma 25 lat, a buja do tej pory

0: No wielkie BOOM! Czyli klasyka w zupełnie nowej wersji z wokalem Bibi Rexha i Fatlace. Przypomnieli Insomnie, tym razem jako New Religion. Ale spokojnie, spokojnie, my tutaj nie wysadzamy sejfu z 25 tysiącami złotych, tylko otwieramy go kodem, bo znamy pierwszą cyfrę kodu, którą zgadujecie w finale dzisiejszym. Będziecie odgadywać. To 4, proszę sobie zanotować, a 3 zostają dla was. Żółta, biała karteczka, sobie zapisałem 4 dla was na początku tego kodu dzisiaj. Szyfru, oczywiście szyfry do wygranej. A wy do finału rmfmax.pl, proszę bardzo, rmfmax.pl sobie kliknijcie. Tutaj jest instrukcja obsługi. Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
14: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
15: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
21: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.

0: sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Jakie macie wspomnienia długiego weekendu i jak będziecie planować kolejne? No ja na pewno będę dbał o skórę, bo na przykład opaliłem lewą dłoń. Przykryłem zegarkiem lewą część dłoni, w sensie ręki. Reszta była długim rękawem i mam lewą dłoń opaloną na brązowo, a reszta jest białe. Takie mam wspomnienie długiego weekendu, a wasze wspomnienia długiego weekendu na naszym facebookowym profilu. Są bardzo fajne zestawy do wygrania kosmetyków Dax Sun, a wy napiszcie w naszych komentarzach pod postem o tym wymarzonym, najlepszym, długim weekendzie.
0: Sponsorem konkursu Miejscówka Najlepsza pod Słońcem jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mamy ich już na liście Hot Bands i teraz czekają na, być może, jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w

na Śląsku. Kochamy, kochamy. To najważniejsze nagranie według was w roku 2025. To była oczywiście ekipa Rudimental, a teraz będzie o kolejnych fajnych wydarzeniach. A tak naprawdę będę miał wyczekiwane bilety do Energy 2000. Piotr.Niwald@rmfmax.pl. Przeglądam także SMS-y, które wysyłacie na 3001, na koszt SMS-a jak zwykły SMS. Koniecznie dajcie znać, dlaczego macie ochotę nie płacić i dostać zaproszenie dla całej ekipy, bo jeszcze takie jedno duże mi zostało na piątek na Kas Bałaganę, albo na sobotę na Góralską Noc właśnie do Energy 2000 do Katowic. Piotr.Niwald@rmfmax.pl. Czekam na wasze wypowiedzi. Będę odsyłał zaproszenia i oddzwaniał do was. A teraz na błysk to zrobi na Śląsku.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch, 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
12: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. To już godzina 12 na zegarach. Zaostrzone przepisy, które uderzą zwłaszcza w piratów drogowych, za tydzień wejdą w życie. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą 5 razy więcej za kurs redukujący zamiast 500 2,5 tysiąca złotych.
2: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
1: Tyle Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Lato w mieście na bogato. Katowice chwalą się, że przygotowały ofertę obejmującą zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Na to wszystko samorząd przeznaczy blisko 4 miliony złotych, czyli o 1,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Według danych Urzędu Miasta w organizację programu zaangażowane są 43 placówki oświatowe. Szczegóły macie oczywiście w sieci. No a wspomniane wakacje już za progiem. Czy uczniowie z miast naszej aglomeracji odczuwają inną, luźniejszą atmosferę? Sprawdzaliśmy to.
3: Z grubsza już jest luz, raczej oglądamy filmy, śmiejemy się na lekcji, gramy w różne gry, także jest na spokojnie.
4: Tak. Czuć wakacje już?
5: No. Czuć. Prawda jest, że można odpoczywać to. Jest luz tak naprawdę. A na przykład filmy oglądamy albo rozmawiamy z nauczycielami o różnych tematach związanych albo ze szkołą, albo z życiem poza szkołą.
3: Na lekcjach już tak lepiej, fajniej, nie trzeba aż tak myśleć tak intensywnie jak w środku roku szkolnego i jest tak luźniej.
1: Uczniów śląskich szkół podpytywała nasza reporterka Renata Pasiut. A teraz zmiana tematu. Będzie tematyka zdrowotna. Mowa o hormonach. Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem, no i wie, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli jej niedoczynność.
6: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
7: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia, a u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
6: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
1: A to była Ania Kropaczek. Będą nowe przystanki autobusowe w Murckach w Katowicach, a Mateusz Biurkowski zna szczegóły.
8: Chodzi o budowę nowych przystanków autobusowych przy ulicy Cegielnia Murcki. W planach są nowe perony autobusowe oraz remont nawierzchni drogi. Modernizowany odcinek ma długość około 115 metrów. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego.
1: Tyle nasz reporter. Zaglądamy sobie na pogodowe mapy dla Śląska i Zagłębia, a tam częściowo słoneczny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Tak to wszystko rysują nam specy od meteo. Na termometrach w regionie maksymalnie 22, może 23 stopnie, ale to już naprawdę maks. Miejscami może się pojawić, jak mówimy, lekki deszczyk. Wiatr powieje od strony północnej i zachodniej. Chwilami może zebrać się silniej. Wtedy w porywach te podmuchy mogą mieć ponad 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, temperatura odczuwalna, podobna do tego, co pokazuje skala.
9: Dzień dobry po 12, dzień dobry po południu, dzień dobry, jaka to fajna środa, prawda, po południu, no to już taka mała sobota nam się szykuje, coraz bliżej weekend. Dobra, popracujemy trochę razem, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania pracy. Zaczyna Baus.

0: Bibi Rexha i David Guetta zrobili to we Francji naprawdę razem bardzo dobrze, więc wy też możemy razem to zrobić naprawdę bardzo dobrze, bo ja o czym nie wierzę. Będziemy wam jeszcze bardziej podkręcać tę środę i 1100 razy mnożyć wasze zgłoszenia do zabawy Szyfr do wygranej. Czajcie bazę? 25 tysięcy dzisiaj do wygrania. Szybko Max wysyłajcie. Max na 7327, jeden SMS tylko 369, a przez 10 minut 1100 szans na dzisiejszy finał. Po 25 koła. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Discoplex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex za 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowid.
7: I po reklamie.
11: Mocne hity bez przerwy.
12: To działa.
11: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
13: You make me feel alive again.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem,
1: że zaproszenia są tu. No i fajne przyboje. Dzisiaj graliśmy Kukę 2115 ze specjalną dedykacją dla tych, którzy wybierają się na koniec sierpnia na Fire Festival na Śląsku. Kukę wystąpi 28 sierpnia w piątek. Wczoraj graliśmy Bledkę, ona wystąpi w sobotę. A jeszcze zagramy na przykład wam Major Lazer i DJ Snake'a. On wystąpi 30 sierpnia w niedzielę. No to są trzy dni naprawdę wielkich gwiazd. Tutaj między nimi Alan Walker, a więcej o festiwalu Fire w Tour de Clubie wieczornym w RMF Max na Śląsku. No i bądźcie czujni, zaglądajcie na naszą stronę internetową. Jeszcze całe wakacje, bo będą zaproszenia do wygrania. Będą. Wszystko oczywiście przy stadionie śląskim superauto.pl. Tutaj będziemy bawić Fire Festiwalem 28, 29 i 30 sierpnia.

0: Let's go! Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
5: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
4: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
5: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
4: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.

0: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Może morze?
5: Może góry?
4: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
5: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
4: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje.
5: I graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródło energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
11: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownik

0: 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Zaglądamy sobie na pogodowe mapy dla Śląska i Zagłębia, a tam częściowo słoneczny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Tak to wszystko rysują nam specy od Meteo. Na termometrach w regionie maksymalnie 22, może 23 stopnie, ale to już naprawdę maks. Miejscami może się pojawić, jak mówimy, lekki deszczyk. Wiatr powieje od strony północnej i zachodniej, chwilami może zebrać się silniej. Wtedy w porywach te podmuchy mogą mieć ponad 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, temperatura odczuwalna, podobna do tego, co pokazuje skala.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
4: Hit na maksa.
5: RMF Max Śląsk.

to sobie pływamy po takich wielkich wodach, wielkich festiwalach, gdzieś po świecie, po Europie, po całej Polsce, po całym Śląsku, ale z drugiej strony mamy też takie fajne wydarzenia regionalne, które strasznie cieszą i dają bardzo dużo energii. 20 czerwca, już najbliższą sobotę, festyn rodzinny będzie w Maciejowie, pisze miastozabrze.pl. Rada Dzielnicy Maciejów serdecznie zaprasza mieszkańców Zabrza na festyn rodzinny 20 czerwca. Orlik przy ulicy Ludwika Kondratowicza w Zabrzu, Maciejowie. Dobrej zabawy, szczególnie dla dzieciaków, bo od 15 działo będzie się dużo. Będą gry, zabawy, koncerty, zabawa taneczna do 21. Jedzonko też pyszne będzie. No to w Maciejowie życzymy dobrej zabawy, a jutro będę was bawił w pracy, bo jutro to w RMF Max na Śląsku będę po 9. Piotrek Niwart, bye bye. RMF Max.

0: reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje. Sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. To już godzina 13. Nowa Lewica chce zmian w systemie służby zdrowia. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co dokładnie proponuje Lewica?
19: To między innymi określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
3: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
19: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Tyle od Kacpra Wróblewskiego.
4: To jest RMF Max Śląsk.
18: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy mechanizm oszustw podatkowych, w które zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy prowadzące pozorną działalność gospodarczą w branży kosmetycznej. Chodziło oczywiście o wyłudzenie podatku VAT. Uczestniczyły w tym zarówno firmy krajowe, jak i działające na terenie państw Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Szacowane aktualne nieprawidłowości w podatku VAT wynikające z zastosowania mechanizmu oraz wystawiania tzw. pustych faktur to 795 milionów złotych. Do tej pory Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na kontach 865 tysięcy euro i 50 tysięcy złotych. Trwa już sprzedaż biletów na mecz Legend Polska-Anglia, który zaplanowano na 5 września. Spotkanie piłkarskie będzie częścią jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego. Udział w meczu potwierdziło już wielu byłych reprezentantów Polski i Anglii. Na boisku m.in. Emil Heskey, Tony Adams, Steve McManaman, a z drugiej strony Zbigniew Boniek, Łukasz Piszczek czy Tomasz Hajto. W bramce to już pewne Artur Boruc.
0: Obawiam się troszeczkę tego meczu. Jednak zrobię wszystko, żeby bramki nie puścić i postaram się do niego przygotować jak najlepiej. Pamiętam też, że czas mija, jednak wszyscy będą to troszeczkę bardziej leciwi, że tak wyrażę, i może nie tyle liczę na taryfę ugową, co na pewno będzie śmiesznie.
18: Więcej na legendarnymecz.pl. Moja mała ojczyzna to hasło projektu edukacyjno-artystycznego, jaki realizowali młodzi ludzie w Sosnowcu. Na fotografiach utrwalili najbliższe sobie miejsca.
11: Podwórka, ulice, parki czy zabytki, z którymi łączy ich emocjonalna więź. Młodzi nie tylko fotografowali wybrane zakątki miasta, ale też opisywali ich historię i znaczenie. Efekty tej pracy można będzie zobaczyć na wystawie w Bibliosferze, która podsumuje cały projekt i pokaże Sosnowiec oczami młodych mieszkańców. Wernisaż już dzisiaj o 17 w filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Kalinowej. Ekspozycja będzie dostępna do 7 sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.
18: Tyle od Renaty Pasiut. Jeśli nie wiecie, jaką szkołę wybrać, to podpowiadamy. W bytomskim Medyku trwa rekrutacja. No i czekają tam na was takie kierunki jak m.in. technik masażysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, czy higienistka stomatologiczna, albo technik usług kosmetycznych, albo fryzjer. Nauka rusza 1 września. Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się pogodnie, dość ciepło. Jak na tę porę roku w Katowicach termometry pokażą najpierw 19 stopni, w Zabrzu 18, w Tychach 17. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Opadów już po zmroku nie przewidujemy. Nocą temperatura spadnie w rejon 11, może 12. Ciśnienie będzie wysokie, a im bliżej weekendu, tym temperatury w dzień wyższe.
20: Minęła 13. W końcu pogoda robi krok w dobrym kierunku, a my postaramy się tego kroku jej dotrzymać. Siema, tu Fiałas, zapraszam na wspólne środowe popołudnie w RMF Max. Na mundialu wielkie emocje, ale u nas też będzie gorąco. 25 tysięcy złotych jest do wygrania. No i mamy masę hitów, które trzymać będą przy życiu. Bo umówmy się, w środku tygodnia każda dobra piosenka i każdy dodatkowy banknot liczą się podwójnie. Zokaria, na dzień dobry.

0: przy jego numerach jakoś tak łatwiej to szczęście poczuć. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. No a wszystko, co sezonowe, jest wyjątkowe, pyszne, przynajmniej jeśli chodzi o warzywa i owoce. I potem się za tym tęskni, jak się kończy. I to trochę jak z rundą bonusową w grze o 25 tysięcy złotych. No bo słuchajcie, od teraz, uwaga, każde zgłoszenie mnożę 1100 razy.
1: Tak, serio?
2: Serio.
0: Wystarczy zgłosić się raz, a do mnie wpada 1100 twoich zgłoszeń. Z walizki w finale wystarczy, że wyciągniesz 25 tysięcy i kasa jest twoja. Prosty układ, proste zasady, duża kasa do wzięcia, a teraz jeszcze wspomaganie. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać jednego maksa SMS-em za 3,69, a ja waszego maksa mnożę 1100 razy. 7327. Korzystajcie, bo głupio będzie po 14, jak będziecie słuchać, gdy ktoś inny wygrywa tę kasę.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Zostań technikiem z Medykiem. Ucz się zawodu technika usług kosmetycznych i technika masażysty. Zdobądź nowe perspektywy. Bezpłatnie, bez matury i ograniczeń wiekowych. Bytomski Medyk zaprasza na ulicę Wrocławską 120.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
16: Wiemy, co jest ekstra.
17: Do tego się słucha.
18: Co jest hitem.
19: To ma potencjał.
16: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: I po reklamie.

Właśnie takie hity pomagają przetrwać kolejną godzinę w pracy. To szwedzka mafia, Wait So Long w RMF Max. No a wiadomo, środa to pełna para w robocie. Trzeba stanąć na wysokości zadania, choć nie wszyscy są na to gotowi. W Częstochowie policjanci zatrzymali kierowcę karawanu po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia. No bo komuś się wydawało, że ten karawan to jakoś tak nie do końca trzyma się pasa. Kierowca karawanu, który wiózł w ogóle na pace trumnę, miał 2,5 promila w wydychanym powietrzu. No być kierowcą karawaną, a do tego być pijanym w trupa, kiepskie połączenie. RMF Max. RMF Max. My łapiemy oddech w RMF Max z Wiktorem Waligurą. Nie wiem, czy pamiętacie, był odkryciem męskiego grania w 2023, a dziś śpiewa jego kawałek cała Polska.

0: RMF Max Śląsk.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door. Wiz Khalifa i MGK w RMF Max. Pomyślcie teraz o swoim sąsiedzie. Jakoś tak w ogóle w realu nie przypominają nasi sąsiedzi tych z klipów czy z seriali bądź filmów, no nie? Rzadko trafia się długonoga młoda blondynka. No ale może sąsiadowi właśnie chcielibyście zrobić numer i zaimponować mu tak, żeby z zazdrości zemdlał? W końcu dzisiaj 25 tysięcy złotych w RMF Max można wygrać. I to po 14. Ty możesz otworzyć walizkę z pieniędzmi. Teraz wejdźcie do zabawy. Podpowiem tylko, że do za 10 druga. 1100 razy mnożę każde zgłoszenie. Każdy max razy 1100. Jeszcze zdążysz się załapać. Wystarczy teraz złapać za telefon, wpisać hasło max i za 369 posłać wiadomość na 7327. Sąsiad jak Marysia może być lekko w szoku. Każdy max teraz razy 1100. 7327.
1: Reklama.
2: Uwaga, Katowice i okolice! Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda JQ. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Wieczór i noc ze środy na czwartek na Śląsku i w Zagłębiu zapowiadają się pogodnie, dość ciepło. Jak na tę porę roku w Katowicach termometry pokażą najpierw 19 stopni, w Zabrzu 18, w Tychach 17. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ale nie powinien przeszkadzać. Opadów już po zmroku nie przewidujemy. Nocą temperatura spadnie w rejon 11, może 12. Ciśnienie będzie wysokie, a im bliżej weekendu, tym temperatury w dzień wyższe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

gdybym wam powiedział, że Polska może być większa, chyba nikt nie byłby na nie. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino. To się dzieje, Polska będzie większa o 200 hektarów, bowiem Wyspa Estyjska powstaje w okolicach Elbląga. Wyspa będzie sztucznym tworem, będzie miała 200 hektarów, ale większość z nas stopy tam nie postawi, bo ma to być miejsce dla ptaków i innych zwierząt morskich jako rekompensata za ingerencje w środowisko związane z przekopem Mierzei Wiślanej. No niby nie dla turystów, ale nic tak turysty nie zachęca jak tabliczka "wstęp zabroniony". Myślę, że można otworzyć już zakłady. Co będzie tam pierwsze? Mały sklep z zielonym płazem czy paczkomat? To Piki Beki, Giver, MF Max.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Lexus Rybnik zaprasza na wyjątkowe oferty specjalne. Teraz Lexus NX dostępny już poniżej 200 tysięcy złotych. Tak tanio jeszcze nie było. To idealny moment, aby przesiąść się do luksusowego japońskiego SUV-a. Lexus NX dostępny jest od ręki, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami możesz cieszyć się nowym samochodem gotowym na każdą trasę. Odwiedź Lexus Rybnik i poznaj specjalne oferty przygotowane na wybrane modele. Lexus Rybnik, ulica Prosta 110.
3: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Hisense 58 cali 4K. Cena na otwarcie nowego sklepu 1299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
8: I po reklamie.
9: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Na zegarach wybiła bowiem 14. Niewykluczone, że zakończony właśnie program CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie wznowiony. Jak mówi Iwona Gawkowska z Ministerstwa Energii, wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Przypomnijmy, od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa, a od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
10: Fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym, czyli zamknięcie wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
9: Dodała Iwona Gawkowska.
11: To jest RMF Max Śląsk.
9: Tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku na autostradach A1 i A4 doszło do 686 zdarzeń drogowych, w tym 7 wypadków, w wyniku których zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych. A właśnie dlatego, jak informuje Śląska Drogówka, uwaga na wzmożone działania prowadzone także tam, nie tylko w nieoznakowanych radiowozach, ale też z powietrza, bo policja używa dronów. Dlatego mundurowi z kilku komend wojewódzkich przeprowadzili ostatnio na przykład działania trwające cały jeden dzień, od bladego świtu do późnych godzin wieczornych. Efekt? Na terenie województwa śląskiego skontrolowano 523 pojazdy ujawniające 659 wykroczeń. Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze ujawnili też 12 sprawców przestępstw oraz 5 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, a także zatrzymali 97 dowodów rejestracyjnych i 12 praw jazdy. Szykuje się budowa nowego węzła przesiadkowego na osiedlu Kopernika w Gliwicach. To inwestycja, która ma po prostu połączyć różne środki transportu w jednym funkcjonalnym węźle dla podróżnych. Jak to centrum przesiadkowe będzie wyglądało?
12: Będzie dodatkowa infrastruktura, zaczynając od miejsc parkingowych, około 127 miejsc parkingowych, w tym 7 miejsc przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowane będą drogi wewnętrzne, chodniki, ciągi piesze, droga rowerowa. Duży nacisk tutaj będzie położony na infrastrukturę rowerową. Na miejscu pojawią się zadaszone stojaki rowerowe, zamykane boksy rowerowe, stacja napraw rowerów, punkt ładowania rowerów elektrycznych, no i jest zaplanowana też stacja roweru metropolitalnego. Ważnym elementem też będzie skwer zielony. To będzie taka jedna czwarta całości tego węzła przesiadkowego. To będzie taki teren zielony.
9: Mówiła nam Iwona Janik z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Ta impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i pokazała, że katowiczanie nie tylko dobrze tańczą, ale wcale nie są zblokowani. Wracają po tańcówki przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Roztańczone Wyspiańskie, edycja 2026. Już w lipcu. Pierwsza impreza 11. Szczegóły macie w sieci. Rusza też wakacyjna przedsprzedaż w kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Zasada jest bardzo prosta. Bilet ulgowy dla każdego to doskonała okazja na tańsze, rodzinne albo grupowe zwiedzanie. Promocja obejmuje najpopularniejsze trasy. A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu niepewna. Na razie nam się nie rozpadało, ale to jest niewykluczone. Może jeszcze pokropić. Natomiast ciepło 22-23 stopnie. No i tak jakoś parno, jakby zanosiło się właśnie na deszcz. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Wieczorem ciśnienie na wysokim poziomie. Chmury z nami zostają. No ale ochłodzenie też będzie 12-13 stopni. To jest maks, czego można się spodziewać. Im bliżej weekendu, tym cieplej.
13: Łapiemy wasze tempo w środowe popołudnie. Witajcie, tu Fioła z Siemka w RMF Max. Zapraszam, Talk to You, Another E45 Ultra na start. Razem dociągniemy do końca dnia pracy. Szybciej niż zdążycie powiedzieć, co? Dopiero po 14? Bo w tej godzinie rozdawać będę kasę.

słyszysz tę nowość, jutro będzie dla nas za krótki dzień. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Chciałem ciebie więcej w RMF Max White 2115 Roxy. No, chyba już nie ma tematu. Jeszcze w kwietniu jeden z podwykonawców zarzucił, że Roxy Węgiel nie rozliczyła się z nim za ceremonię ślubu, który miał miejsce 2 lata temu, ale chyba wszystko już zostało uregulowane. No, za chwilę ktoś być może też jednym ruchem ureguluje wszystkie swoje zaległości. W RMF Max do wyciągnięcia z walizki jest 25 tysięcy złotych, a za moment już finał zabawy szyfr do wygranej. Koniecznie zostańcie ze mną.
1: Reklama.
2: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 300, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
3: Discoplex A4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex A4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Przychodzisz do mnie w dniu egzaminu i bez słowa prosisz, bym wstawił Ci 3. A kiedy oferowałem swój czas, zapraszałem na konsultacje, zachęcałem do systematycznej nauki. Odrzuciłeś moją ojcowską rękę. Ale dam Ci ostatnią szansę. Uniwersytet Opolski. Dołącz do nas. rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: dwa dni odbledki w RMF Max, ale tyle czekać nie będziemy. Od razu bierzemy się za otwieranie walizki z kasą.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W walizce 25 tysięcy, a potrzebne są 3 cyfry. No bo co prawda 4-cyfrowy PIN otwiera tę walichę, ale pierwszą cyfrę już znamy. 4. Podaliśmy ją wcześniej. Pierwszy sygnał, już słyszycie 2. Wybrałem numer do dzisiejszego finalisty bądź finalistki. Pytanie, kto się zgłosi po drugiej stronie? 3. sygnał za nami. Przypomnę... 6 takich sygnałów. Czekamy regulaminowo. No to powoli robi się gorąco. Trzeba odbierać. U kogo dzwoni? Słuchajcie, no jest kasa do wzięcia. Nawet 500 na pocieszkę dajemy, jak ktoś nie trafi. 6 sygnał sprawia, że dzisiaj nic z tego. Miałem w planie jakieś ciekawe negocjacje, a tu proszę, ktoś, kogo numer wylosowaliśmy dziś, nie odebrał telefonu, to znaczy, że właściciel tego numeru dostaje zaledwie gwarantowaną 100. Kasa przeszła koło nosa, ale wy wciąż możecie o nią grać, bo codziennie walicha od rana jest pełna pieniędzy i codziennie można te pieniądze ode mnie wyciągnąć. Wystarczy zgłosić się choćby wysyłając maksa za 3,69 na 7327. Tylko wtedy pamiętajcie, dźwięk włączony, wibracje na maksa rozkręcone, żeby nie było, że jak dzwonię, to nie odbieracie. No bo szkoda, żeby ta kasa się zmarnowała. 7327, SMS o treści max. 25 tysięcy czeka na ciebie.
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch, 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
13: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
16: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu niepewna. Na razie nam się nie rozpadało, ale to jest niewykluczone. Może jeszcze pokropić. Natomiast ciepło 22-23 stopnie. No i tak jakoś parno, jakby zanosiło się.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Esso i Sacha w RMF Max Destiny. No, czy przeznaczeniem Roberta Lewandowskiego jest zagranie w Chicago Fire? Czekamy, czy podpis pod kontraktem zostanie złożony. Póki co Lewy podpisał inną umowę, zakupił luksusowy katamaran. Będzie miał swój jacht, długość 24 metry, 12 metrów szerokości, do tego garaż na skuter wodny, hydrauliczna platforma kąpielowa. No wypas, pięknie to wygląda. Nie zazdrościmy, no bo zasłużył. Przynajmniej będzie mógł uciec gdzieś przed tymi wszystkimi tenisistkami. Może bez jachtu, ale z tym duetem też można na chwilkę odpłynąć. Alok i Kelly w RMF Max.

0: Kaufland jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

0: Biedronka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Mamy godzinę 15 na zegarach, a to znak, że czas na flash. A w tym popołudniowym fleszu mamy dobre wieści dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. Tańszy będzie też olej napędowy, 6,36 za litr. No i na chwilę przenosimy się do Paryża. Louvre od czasu październikowej kradzieży klejnotów koronnych przeżywa prawdziwy kryzys i potrzebuje mnóstwa inwestycji. Placówka przygotowuje się do przeprowadzenia gigantycznych prac na ponad 1 miliard euro. Chodzi o renowację budynków, utworzenie nowego wejścia do Louvru i osobnej sali dla słynnej Mony Lizy.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: A teraz niechlubny rekordzista ostatnich dni w kategorii brak wyobraźni. O sprawie informuje śląska policja. Mundurowi w Cieszynie zatrzymali 37-latka na motorowerze, który przewoził 6-letnią dziewczynkę bez wymaganego kasku ochronnego. Mundurowi natychmiast przerwali dalszą jazdę. Jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że to nie koniec tej interwencji, bo mężczyzna wyraźnie musi być przebadany alkomatem. Zrobiono to efekt. Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę. Dziecko zostało przekazane pod opiekę matki, natomiast 37-latek został zatrzymany. O tym informujemy Was na bieżąco. Wiosna i początek lata to czas wzmożonej aktywności ptaków w ich okresie lęgowym. Eksperci przypominają, że niepokojenie ptaków w pobliżu gniazd, czy to podczas spaceru, czy robienie im zdjęć, może prowadzić do porzucenia lęku, zwiększenia stresu zwierząt i zmniejszenia szans na odchowanie potomstwa. Jak się więc zachowywać podczas wykonywania zdjęć lub obserwacji?
5: Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęć. Stąd nasz apel, jeśli podczas obserwacji lub fotografowania zauważymy oznaki niepokoju, powinniśmy natychmiast się wycofać. To nie tylko kwestia dobrej praktyki i troski o przyrodę, ale również obowiązek wynikający z przepisów ochrony gatunkowej ptaków.
4: Mówiła Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Gliwice rozbudowują sieć tras rowerowych w mieście. Obecnie najwięcej dzieje się na przykład przy Edisona, ale na tym nie koniec, bo miasto planuje też kolejne nowe połączenia rowerowe. O szczegółach Agnieszka Hankus z Urzędu Miasta w Gliwicach.
6: To jest odcinek między ulicą Orlickiego, a mniej więcej zjazdem do Centrum Handlowego Arena. Na tym odcinku będzie odrębnie droga rowerowa i odrębnie chodnik, droga dla pieszych. Inwestycja ta ułatwi nam dojazd do rodzinnych ogrodów działkowych Radość, w tym do rewitalizowanego stawu na terenie tych ogrodów. Umożliwi nam też dojazd do Centrum Handlowego Arena oraz istniejącej trasy rowerowej zlokalizowanej między ogródkami w kierunku ulicy Gagarina, Góry Chełmskiej, dalej Andersa.
4: Tyle z Gliwic, a w kolejnych fleszach kibice z Katowic niedosypiający czasem z powodu meczów na Mundialu. Bądźcie z nami, aby dowiedzieć się, jak kibicują. Popołudniowa aura w miastach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego powinna być mniej więcej taka, jaka jest teraz. Wieczór i noc ze środy na czwartek zapowiadają się także spokojnie, ale dość chłodno. W Katowicach, Tychach, Zabrzu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu nie przewiduje się opadów. Niebo będzie czystsze niż w ciągu dnia, natomiast na termometrach okolice 10 stopni. Wiatr słaby, momentami nieco silniejszy. Ciśnienie utrzyma się na całkiem wysokim poziomie.
7: Minęła trzecia.
0: Hity na maksa.
7: Oficjalnie wchodzimy w tę część dnia, gdy człowiek pracuje już głównie siłą rozpędu i siłą marzeń o powrocie do domu. Ale przynajmniej wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. Siebacie w RMF Max, z wami Fioas i Milky, Just the Way You Are, na start.

0: odczuwam kontynuację tego hitu, gdy Ray już znajdzie męża. Where is my husband w RMF Max. A to była tylko kwestia czasu, aż do tego dojdzie. No bo, że Polacy zbierają butelki czasem hurtowo już, żeby zarabiać pieniądze, to żadna tajemnica. Tymczasem mamy pierwszą sprawę karną. 28-latek odpowie za kradzież, bo zwinął dwa worki z plastikowymi butelkami. Obawiam się, że może wyjść za kaucją.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Może morze?
13: Może góry?
12: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
13: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
12: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje.
13: I graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
14: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
13: Śląsk 88.1 FM.

0: Ona serce oddała futbolowi amerykańskiemu. Taylor Swift w RMF Max. My kochamy ten normalny, regularny, nieudziwdziony. Pora na mistrzowski flesz sportowy. Co tam na mundialu? RMF Max.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Rozpędzony mundial znowu zaproponuje dzisiaj sporo emocji kibicom piłkarskim. O 19:00 początek meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. To spotkanie wzbudza spore zainteresowanie fanów futbolu na całym świecie, także w Polsce. To dlatego, że od pierwszej minuty w ekipie Portugalii powinien grać Ronaldo. Mimo 41 lat jest nadal ważną postacią swojej reprezentacji. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego szósty mundial, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydaje się być pierwszym, mówi selekcjoner Roberto Martinez, który po mistrzostwach rozstanie się z portugalską reprezentacją. Wieczorem do gry wkroczy kolejny z faworytów. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, w której po raz kolejny kapitanem będzie 40-letni Luka Modrić.

0: miałem ostatnio przyjemność wejść na stadion dzień po koncercie Dawida Podsiadło i przyznam, że wysprzątane to na błysk nie było, jak w tej piosence. Gdyby na koncerty Dawida chodzili sami Japończycy, no to obsługa sprzątająca byłaby w niebo wzięta. W końcu to oni zawsze trybuny po sobie sprzątają. Prognoza pogody. To sprawdzamy za moment, czy te ciepłe dni, o których wszyscy mówią, nie czekają już za rogiem, a tuż po niej Lady Gaga w RMF Max.
1: Reklama. Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenna. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: I po reklamie.
16: Popołudniowa aura w miastach Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego powinna być mniej więcej taka, jaka jest teraz. Wieczór i noc ze środy na czwartek zapowiadają się także spokojnie, ale dość chłodno w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu. Nie przewiduje się opadów, niebo będzie czystsze niż w ciągu dnia, natomiast na termometrach okolice 10 stopni. Wiatr słaby, momentami nieco silniejszy, ciśnienie utrzyma się na całkiem wysokim poziomie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk. Rock.

do tego kawałka. W podskokach można pakować swoją torbę przed wyjściem z pracy. W końcu niebawem godzina 16 w to środowe popołudnie. Karol G w RMF Max za nami, a jeśli po pracy ruszacie na zakupy, to mały tip. Powstała strona internetowa, która łączy wszystkie promocje z gazetek w jednej tabeli. Jeżeli

0: I zawsze gazetki wyrzucacie gdzieś w kąt i zapominacie o nich, to można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie konkretny produkt jest w promocji i wszystko macie w jednym miejscu. Brawa dla kogoś, kto wpadł na ten pomysł, bo jak się okazuje, nie każdy bohater nosi pelerynę. Dobrze wszystko mieć w jednym miejscu, w RMF Max też tak macie. Mamy dla was najwięcej nowości.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A to jedna z gorętszych. Fukaj, Liwka i Enklawa w RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
3: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven, dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
1: Hity pod same drzwi.
4: For free.
1: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
20: Tu RMF Max Śląsk na zegarach 16. Czas na flash i na prognozę pogody. Zapraszam, Maciek Borchulski. A na początek piłka nożna, ale w wydaniu klubowym polskie zespoły będą musiały rozegrać trudne mecze w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Polski Górnik Zabrze z Fenerbahçe Stambuł. To druga drużyna Turcji.
19: Fenerbahçe ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji jeszcze jako trener Spartaka Trnawa rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michal Gaszparik. Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę.
20: Mówił Wojciech Marczyk, a więcej piłki, tej mundialowej, o 17.30.
1: To jest RMF Max Śląsk.
20: Walcownia Blach Batory w Chorzowie rozpoczęła wartą 70 milionów złotych inwestycji, a wszystko po to, aby wdrożyć nową technologię produkcji blach o podwyższonej twardości, poinformował dziś koncern. Inwestycja jest zaplanowana tak, aby wszystko było gotowe do końca 2027. Uczniowie 4. ELO imienia Staszica w Sosnowcu będą mieli nowoczesną aulę. To jest inwestycja, na którą szkoła czeka od bardzo, bardzo dawna. Co w takim razie jest w planach?
21: Zyskamy przestrzeń, w której będziemy mogli realizować projekty artystyczne, edukacyjne. Nasza młodzież jest utalentowana w różnych kierunkach. Tu będziemy mogli rozwijać ich zainteresowania, to raz, dwa. Będą mogły odbywać się konferencje naukowe, popularyzatorskie, panele dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi. No takie miejsce, taka przestrzeń jest nam bardzo, bardzo potrzebna.
20: Mówił Grzegorz Walotek, dyrektor 4. ELO w Sosnowcu. No to raz jeszcze piłka nożna, ale tym razem w wydaniu reprezentacyjnym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
22: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
23: Nie oglądam.
22: W ogóle?
23: W ogóle.
22: A jakby nasi grali?
23: No kibicuję.
24: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie oglądamy, czy raczej skróty?
25: Dziecko nam nie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
22: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
25: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
20: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata dopytywał Marcin Buczek. Dziś wieczorem Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, no i później Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Ghana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Trwa walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Niby chodzi tylko o dobrą zabawę, niby nie ma ciśnienia. Jakoś wszyscy dodatkowo zachęcają. W Gliwicach oferują specjalne przypinki jako nagrody. Będą za 50, 350, a nawet 550 przejechanych kilometrów. Szczegóły macie na stronach Gliwic. Sprawdźcie to. A zdaniem synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu w kolejnych godzinach spokojny wieczór, no i częściowo słonecznie w Tychach, w Zabrzu, w Sosnowcu, w Rudzie Śląskiej, w Katowicach, w Chorzowie czy w Świętochłowicach. Umiarkowane chmury, na termometrach do 18-19 stopni wieczorem, do około nawet i 20 w Katowicach, tam najcieplej. Wiatr słaby, w porywach do 25 km na godzinę. W nocy niebo się rozpogodzi, temperatura spadnie w rejon Dyszki.
26: Po 16 w człowieku włącza się zapasowa bateria. Tak działa właśnie Fajrant w pracy. Mam nadzieję, że jesteście już po. Do 17 z wami w RMF Max tu Fioła z Anima, Joy, Beautiful, to na start będzie Wiktor Waligura czy Iman Beck. RMF Max. Zostańcie ze mną. Najlepszymi hitami odprowadzę was do domu.

Piękny czas, to prawda. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Piękny czas to może dopiero ma przed sobą lotnisko w Radomiu. Ostatnio wszyscy żyją faktem, iż pierwszy samolot z Radomia na Madagaskar poleciał. I może nie ostatni, ale wciąż to tylko może. A przy okazji, linie lotnicze w Japonii zmieniają politykę i nie będą już mówić do pasażerów per pan bądź pani. Chcą zastąpić takie zwroty zwrotami bardziej neutralnymi płciowo. Czyli co, teraz stewardessa będzie podchodzić i mówić jak stara gwardia. Chce coś do picia? Bilet pokażę. Będzie jeszcze jadł? Przyznajcie się, o kim pomyśleliście, no bo każdy kogoś takiego zna, kto tak mówi. Pozdrawiam panią Danielę, która dba u nas tutaj o porządek. Ebony Hearts w RMF Max.

0: Sinclair i Kajsa. Hity w RMF Max macie pod ręką zawsze. I Can't Wait. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni wpadają już za moment. Natomiast długo czekać nie trzeba było na paragony grozy z nadbałtyku. Ile trzeba zapłacić, ile zobaczyć można na papierku, gdy się zamawia klasyki nadmorskie? O tym zaraz, bądźcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Disco Plexa 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kubaj Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Disco Plexa 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
2: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce.
3: Jaka jest najgorsza rzecz dla studenta? To, że jedzenia nie można kserować.
2: Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
4: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas.
5: Uniwersytet Opolski.
4: rekrutacja.uni.opole.pl.
6: Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam złote góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
7: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
8: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
7: Są. Dla każdego.
8: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
7: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
8: Szczegóły na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.

Pan wszystko wiedzący, czy też pan wszystko pięknie śpiewający? Teddy Swims w RMF Max. A czy wiecie już, ile można zobaczyć na paragonach, gdy wybiera się człowiek nad Bałtyk? Pierwsze paragony grozy pojawiły się w sieci. No i turystka wybrała się na słodkości do Władka, a we Władku zobaczyła na paragonie 7 dyszek za 2 gofry i lody. 7 dych za 2 grofry. Nie mało, ale z drugiej strony to tylko 10 litrów paliwa. Dofinansowanie na wakacje możecie zapewnić sobie w RMF Max z naszej walizki. Jutro znów 25 tysięcy złotych można wyciągnąć. To możesz być ty. Wystarczy wejść do zabawy Szyfr do wygranej. Spróbuj. Lepiej zagrać, spróbować i wygrać dużą kasę, niż wybrać się nad Bałtyk i obejść się smakiem z powodu jej braku. rmfmax.pl. Tu czekają na was bonusy i tu w każdej chwili można do zabawy się włączyć. rmfmax.pl. Tu łapcie szczegóły.

0: Ten numer powinien wybrzmiewać w Upower najgłośniej. Taki afrobitowy klimat Fire, Fire, nowość w RMF Max. Sprawdzimy, czym się smarować, jakim filtrem w nadchodzących dniach. Za moment prognoza pogody, a na horyzoncie już ekipa kanału nadawczego z biletami choćby na koncerty po 17 w RMF Max. W ich imieniu serdecznie Was zapraszam. Bądźcie z Maxem dalej przez środę, a ja jutro po 13 będę to na Was czekał znów. Dzięki za wspólne popołudnie. Był z Wami Fiałas. Piąteczka, cześć.
1: Max. Reklama.
2: Uwaga, Katowice i okolice. Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
3: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
4: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
3: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
4: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
3: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
2: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Zostań opiekunem medycznym z Medykiem. Zacznij naukę bez matury, bez ograniczeń wiekowych. Zdobądź bezpłatnie zawód z perspektywami. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Bytom, Wrocławska 120.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Śląsk 88 i 1 FM.
10: A zdaniem synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu w kolejnych godzinach spokojny wieczór, no i częściowo słonecznie w Tychach, w Zabrzu, w Sosnowcu, w Rudzie Śląskiej, w Katowicach, w Chorzowie czy w Świętochłowicach umiarkowane chmury na termometrach do 18-19 stopni wieczorem, do około nawet i 20 w Katowicach, tam najcieplej. Wiatr słaby w porywach do 25 km na godzinę. W nocy niebo się rozpogodzi, temperatura spadnie w rejon Dyszki.
11: RMF Max.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: How old does it feel to treat me like you do?

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
13: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje, sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Bayon przyza piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
16: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
17: I po reklamie.
18: That's the spirit.
19: Tu są moi ludzie.
20: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
21: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Już 17 na zegarach. Jeśli jesteście fanami Shreka, to ta wiadomość jest właśnie dla Was. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie 5. części Shreka.
22: Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
21: A zwiastun obejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
20: To jest RMF Max Śląsk.
21: Trwają zapisy na 7. piekarski półmaraton, który zaplanowano na 18 lipca. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
0: Zapisy już ruszyły, no i warto się spieszyć, bo do 18 czerwca będzie można się zapisać w niższej cenie. Przypomnę, że rywalizacji półmaratońskiej będzie towarzyszyć nocna zadyszka, czyli bieg na 10 km. Dzień wcześniej, bo 17 lipca, będzie też rywalizacja na leśnej ekopiątce. Tutaj dystans do pokonania będzie wynosił 5 km. Start oraz meta będą na stadionie Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3. Wszystkie niezbędne informacje na temat tras oraz zapisów można śledzić na profilu facebookowym piekarskiego półmaratonu.
21: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Katowice pozyskały blisko 60 milionów złotych dofinansowania na kolejny etap rozbudowy systemu gospodarowania odpadami wodnymi. No i to jest inwestycja warta ponad 110 milionów. Obejmie m.in. budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych. To wszystko ma ograniczyć ryzyko podtopień i zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu, mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
10: Przede wszystkim będziemy budować i modernizować kolejne odcinki kanalizacji deszczowej. Będziemy też budować podziemne zbiorniki retencyjne, czyli specjalne obiekty zakopane pod naszymi chodnikami, ulicami, pod naszymi stopami, czyli niewidoczne dla nas na co dzień, ale dbające o nasze bezpieczeństwo, ponieważ kiedy występują takie nagłe, ulewne deszcze i tej wody jest tyle, że może ona przeciążyć system kanalizacyjny, zbiorniki retencyjne pozwalają ją zmagazynować, odciążyć tą sieć kanalizacyjną i zapobiec przekroczeniu poziomu kryzysowego, który groziłby właśnie wylaniem.
21: A my zostajemy w centrum aglomeracji, bo GKS Katowice w nadchodzącym sezonie Ligi Konferencji UEFA zagra z zespołem z pary Hajduk Split Żilina. To będzie, przypomnijmy, powrót ekipy z Katowic do europejskich pucharów po wieloletniej przerwie. Gieksy nie było tam 23 lata. Fire Festival wraca w 2026 roku w nowej, jeszcze większej odsłonie. Wydarzenie potrwa aż 3 dni, od 28 do 30 sierpnia i po raz pierwszy odbędzie się w nowej lokalizacji na promenadzie Stadionu Śląskiego. Pierwszym ogłoszonym headlinerem jest Alan Walker.
20: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
21: Po chłodnej i stosunkowo bezchmurnej nocy na Śląsku i w Zagłębiu, gdy termometry w regionie będą pokazywały 10-11 stopni, poranek ma nas przywitać jutro przejściowym zachmurzeniem. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, maksymalnie nawet 25 stopni, a to jest dopiero początek ocieplenia. W rejonie weekendu, w okolicach weekendu ma być koło 30, a nawet i więcej. Opadów nie przewidujemy, wiatr będzie chwilami silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie cały czas wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom.

0: Dzień dobry. W tych trudnych czasach spotykamy się z wieloma różnymi problemami. Na przykład, jakie przekąski do meczu?
1: Ja bym zjadła poziomki.
0: To jest dobry kierunek, no bo pierwsze co myślisz to chipsy, ale ile można jeść chipsy, jak mecze są codziennie, tak?
1: No właśnie, a poziomki zdrowe, poziomki dobre, tylko drogie. Ja jeszcze nie jadłam w tym roku. Jak ktoś jadł, to dajcie znać, Messenger RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie przez cały kanał nadawczy. Siwek i Borycka, cześć.
0: Wasze poziomki.

0: Alors on danse w RMF Max 11 po 5. Po francusku też sobie można potuptać. Nie wiem w sumie, czym się różni francuskie tuptanie od polskiego, ale można, jakbyście chcieli.
1: To jest wtedy letuptanie.
0: Dokładnie tak jest.
1: Dziś pytanie do was bardzo ważne, z którego...
0: Le pytanie.
1: Dokładnie. O matko, co tu się stało?
0: To ja poprawiłam słuchawki i tak...
1: Nie rób tak więcej.
0: Okej. Okay.
1: Bo to boli mnie.
0: Pytanie do was. Mhm. Co robicie dzisiaj po pracy?
1: To jest proste. Bardzo proste pytanie, na które potrzebujemy odpowiedzi i z tych odpowiedzi obiecujemy absolutnie z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyć piosenkę. Siądziemy z Justyną, napiszemy tekst, a potem tę piosenkę puścimy w RMF Max. To będzie piosenka o was, o tym, co robicie dziś po pracy.
0: Tak jak co dzień w RMF Max, codziennie temat inny. Dzisiaj możecie dać znać o tym, co robicie dzisiaj po pracy. Pochwalcie się na Messengerze. Piosenka będzie jeszcze w tej godzinie. RMF Max.

0: 20 po piątej. Ja nie powinnam tego mówić, bo pracuję w radiu. I tak się podobno nie robi, ale no ja jestem szczera z wami, więc powiem, że ja nie przepadałam nigdy jakoś specjalnie za Davidem Guettą, ale ten numer z Bibi Rexą ma w sobie coś takiego, że się pobujam. Sad Girls za nami w RMF Max.
1: A jak już szczerze jedziemy, to ja dzisiaj w autobusie też tego słuchałem i nawet dałem plusik.
0: Dałeś
1: i wleciało
0: plusik
1: do mojej prywatnej playlisty.
0: No,
1: także muzycznie sobie pogadaliśmy, poplotkowaliśmy, co byście wy chcieli usłyszeć, to możecie oczywiście napisać na Messengerze RMF Max. Zobaczymy, może uwzględnimy. 17:21.
0: Tak jest. A my już w temacie podróżniczym też, bo wakacje się zbliżają. Gdzie na najtańszy city break? Słuchajcie, pewnie zadajecie sobie takie pytanie. Autorzy raportu sprawdzili ceny 12 topowych wydatków turystycznych. No i na podium Tirana w Albanii, Bukareszt w Rumunii, tam też tanio, a na pierwszym miejscu Sarajewo w Bośni. Można rozważyć na city break.
1: Taki weekendowy znaczy.
0: Tak.
1: Najtaniej to w weekend i tak. Do mamusi i udawać, że wcale nie chcesz kotlecika do pudełka. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście kompetencji, teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Kompetencji Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Masz pomysł, ale nie wiesz, jak zdobyć środki na jego realizację?
7: Zastanawiasz się, czy fundusze europejskie są dla ludzi w twoim wieku?
6: Są. Dla każdego.
7: Dowiedz się o nich wszystkiego w świetnej atmosferze podczas pikniku europejskiego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Pszczynie.
6: 21 czerwca na całe rodziny czekają strefy pełne atrakcji, animacji, edukacji, sportu, zdrowia i rekreacji.
7: Szczegóły na scp-slask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
16: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
15: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
16: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
15: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
12: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
17: Bajon przyza piłkę, Kona przedłuża, tu są zamyka akcje. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
18: Hyundai Bydgoszcz. Dealer z doświadczeniem. 20 lat z marką Hyundai. Zabrze, Pawłów, Sikorskiego 118.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut i Męskie Granie Orkiestra nam robią klimat w RMF Max, klimat piłkarski cały czas obecny w postaci Krzysia Chwalińskiego. Cześć!
2: Cześć, jestem...
3: RMF Max! Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Na mundialu dzisiaj kolejne arcyciekawe spotkania. O 19:00 mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Od początku na boisku powinien być 41-letni Ronaldo. Na Mistrzostwach Świata wystąpi już po raz szósty. O 23:00 hit kolejki. Anglia zagra z Chorwacją, której w roli kapitana ponownie wystąpi 40-letni z kolei Luka Modric. W nocy pojedynki Gana-Panama i Uzbekistan-Kolumbia. Polacy piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie śledzą, ale bez przesadnych emocji. Przyznają, że w turnieju brakuje im reprezentacji Polski.
5: Nie oglądam.
6: W ogóle?
5: W ogóle.
6: A jakby nasi grali?
5: No kibicuję.
7: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie ogląda meczy, raczej skróty.
6: Jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
8: Jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
4: No i to zawsze jakiś sposób. Z kibicami w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek, a o wszystkim, co ważne na mundialu, mówimy w mistrzowskich fleszach sportowych.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Jak będzie film dokumentalny z tego mundialu, to wnioskuję o nazwanie go 40-latek.
1: W sumie coś tu jest.
4: Dobre.
9: Bardzo proszę.
1: Shakira i Bernaboy teraz w RMF Max.

0: Za dokładnie 20 minut będzie 18, ale zanim to nastąpi, wielkie rzeczy będą jeszcze.
1: No nie, za 21.
0: O Jezu.
1: No jak już dokładnie, to dokładnie, tak? Będą inne rzeczy, będzie piosenka o tym, co dzisiaj robicie po pracy.
0: O której dokładnie ona będzie?
1: No to zobaczymy za chwilę. Najpierw jeszcze trzeba prognozę pogody sprawdzić, więc zostańcie w RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
11: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Po chłodnej i stosunkowo bezchmurnej nocy na Śląsku i w Zagłębiu, gdy termometry w regionie będą pokazywały 10-11 stopni, poranek ma nas przywitać jutro przejściowym zachmurzeniem. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, maksymalnie nawet 25 stopni, a to jest dopiero początek ocieplenia. W rejonie weekendu, w okolicach weekendu ma być koło 30, a nawet i więcej. Opadów nie przewidujemy, wiatr będzie chwilami silniejszy, nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie cały czas wysokie, więc pogoda sprzyja spacerom.

0: Another We Talk to You w RMF Max za 10:06. No pięknie wyglądają wasze plany na dzisiejszy wieczór po pracy. Zebraliśmy je na Messengerze RMF Max i napisaliśmy o tych waszych planach piosenkę.
1: To jest najważniejsza piosenka dzisiejszego dnia na całym świecie. RMF Max.

0: Kłębozalia i Faust w RMF Max. Ciekawą rzecz dzisiaj znalazłam w internecie, przeczytałam. To jest taka myśl, która myślę, że powinna nam towarzyszyć dzisiaj i ogólnie w życiu. Mhm. Cokolwiek by się nie działo, nie mówcie nigdy absolutnie nikomu, że macie w domu drukarkę.
1: Mhm. Okej. Okay. Masz w domu drukarkę?
0: Nie. Ja myślę, że się złapę, tak?
1: Nie, jakby zrobiło się niezręcznie teraz, no bo... Nie.
0: Dobrze, że są drukarki w pracy.
1: Napiszcie, czy macie w domu drukarkę, dajcie znać. Ale szczerze, prognoza pogody zaraz będzie i flash informacyjny. Tam sama prawda.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor

0: 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
1: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koń mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Twoje pierwsze mieszkanie na start. Więcej miejsca dla rodziny albo zmiana, na którą czekasz od dawna. Odpowiedzią na każdą z tych potrzeb są dni otwarte dewelopera TDJ Estate. Odwiedź nas 19 i 20 czerwca w biurach sprzedaży w Katowicach, Zabrzu i Bielsku-Białej i wybierz swój nowy adres. Zobacz gotowe mieszkania na żywo. Skorzystaj ze specjalnych rabatów i harmonogramu płatności 10.90. Do zobaczenia 19 i 20 czerwca. Więcej na tdjestate.pl.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Co tego się słucha?
10: Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 1200 obrotów, 8 kg. Cena na otwarcie nowego sklepu 899 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
13: Hity na Maxa.
4: Śląsk 88.1 FM.
14: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. A czas na kolejny flash. Lato w mieście? Na bogato. Katowice chwalą się, że przygotowały ofertę obejmującą zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Na to wszystko samorząd przeznaczy blisko 4 miliony, a to jest do 1,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Według danych Urzędu Miasta w organizację programu zaangażowane są m.in. 43 placówki oświatowe. Szczegóły macie oczywiście na stronach Katowic.
4: To jest RMF Max Śląsk.
14: Choć przybyło ich już sporo, zapotrzebowanie na mieszkania w centrum aglomeracji wciąż jest ogromne i katowicki TBS nadal robi swoje. Tym razem przygotował 111 nowych mieszkań przy ulicy Kosmicznej na Giszowcu. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą kredytu na 30 lat, no a na mieszkanie od ręki to ich raczej nie stać. Nowe osiedle to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie inwestycji mieszkaniowych w historii KTBS-u, mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
9: To 7 budynków ekologicznych, wybudowanych z certyfikatem, z materiałów, które są bardzo ekologiczne, a o tej ekologiczności, niskoenergetyczności nie świadczy na przykład zastosowanie pomp ciepła, czy fotowoltaiki, czy też wykorzystanie wody opadowej, tak zwanej szarej, do spłuczek w toaletach, ale również do podlewania zieleni, która tutaj większość terenu obejmuje. No i dużo takich miejsc integracji właśnie w tej zieleni, ale i plac zabaw, auta schowane pod ziemię, czyli w parkingu podziemnym.
14: Zmieniamy temat. Lato na luzie, wakacyjne pikniki kulturalne. To jest z kolei propozycja dla tych, którzy chcą spędzić lato w mieście atrakcyjnie, ciekawie i twórczo. To jest druga edycja interdyscyplinarnej akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Renia Pasiut.
10: W programie aż 30 wydarzeń, głównie plenerowych, od warsztatów i spotkań przez pokazy filmowe aż po koncerty. Co ważne, oferta została podzielona tematycznie. Będą literackie poniedziałki, lifestyle'owe wtorki, filmowe środy, kreatywne czwartki i muzyczne piątki. Dzięki temu każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. To projekt, który ma ożywić wakacyjny czas w mieście i pokazać, że kultura może być dostępna, atrakcyjna i zupełnie bezpłatna. Organizatorzy stawiają na spotkania w swobodnej atmosferze i wspólne tworzenie wydarzeń razem z mieszkańcami.
14: Więcej na stronie biblioteki. Koleje Śląskie szukają chętnych do pracy. Do końca 2029 przewoźnik twierdzi, że będzie zatrudniać o 30% więcej pracowników niż obecnie. To jest miejsce pracy, w którym można się rozwijać, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
11: Zaczynając pracę jako konduktor, można przejść tą naturalną ścieżkę do kierownika pociągu. Są osoby, to oczywiście jest zupełnie inne szkolenie, długotrwałe, ale są osoby, które z tych stanowisk przechodzą też na maszynistów i my jako spółka najwięcej właśnie mamy tych stanowisk, w tej chwili najwięcej miejsc pracy związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Najliczniejsza grupa zawodowa w Kolejach Śląskich to maszyniści. Tych maszynistów mamy obecnie 370.
14: Więcej informacji macie na kolejeśląskie.pl w zakładce Kariera.
8: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
14: Po chłodnej, bezchmurnej nocy w regionie na termometrach zobaczyć mamy okolice 10-11 stopni, a poranek przyniesie przejściowe zachmurzenie. Opadów nie powinno być. W ciągu dnia, jak zapewniają synoptycy, zrobi się naprawdę ciepło. Jutro już poczujemy, że zapowiadane od wielu dni ocieplenie weekendowe zbliża się do nas nieubłaganie. 25 stopni, co wy na to? Wiatr będzie chwilami silniejszy, jednak nie powinien przeszkadzać. No przy takiej temperaturze to już sobie może wiać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
8: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: O, no hej ponownie. Tu Justynka i Michał,
15: tak,
13: wasi kumple z RMF Max. Chciałem powiedzieć, że mundial zmienia nasze życie na wielu poziomach.
15: Mhm.
13: Bo jest taki szwajcarski piłkarz, jak się dowiedziałem kilka dni temu, jak Denis Zakaria.
15: Aha, to bardzo przypomina podejrzanie tytuł
13: tej piosenki, którą teraz zagra. I to jest strasznie irytujące, bo ja już nigdy nie będę w stanie słuchać jej tak samo.
15: Zakaria teraz w RMF Max.
13: To jest piosenka o tym piłkarzu chyba.
15: No być może. Nie? Na tropie zagadek to my za chwilę będziemy, słuchajcie, w RMF Max, bo dzisiaj jest zagadkowa środa, więc bądźcie blisko. Bądźcie. O, tak się mówi.

0: Ale się cieszę, że gramy ten banger. 8 po 6, a tu Cheryl Cole, Call My Name w RMF Max. Na takie dropy właśnie liczę o tej porze.
1: Środa zagadkowa.
2: Zagadek wiele dookoła nas, ale dziś tylko jedna jest istotna. Justyna Borycka po raz kolejny przygotowała coś niezwykłego.
0: Ale tym razem to nie jest zagadka wymyślona, to nie jest żadna historia, wiecie, po prostu z przestrzeni głowy. To jest historia z przestrzeni Gdyni, gdyńskich lasów, bo tam dzisiaj...
2: Gdynia, jak rozumiem, jakby poza obręb głowy i mózgu się wymyka.
0: Tak, ta Gdynia prawdziwa, która jest nad morzem. I tam dzisiaj w gdyńskim lesie pojawił się namalowany Papa Smurf. Taki wizerunek Papa Smurfa. I ktoś pod tym Papą Smurfem składa w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Wyciekły zdjęcia do internetu, no i teraz pół internetu się zastanawia, co się dzieje, o co chodzi, co to za tajemnica. Czy to jest jakiś trend, o jakim nie wiemy? Skąd wziął się Papa Smurf w gdyńskim lesie i dlaczego ktoś zostawia mu bochenki chleba tostowego?
2: Messenger RMF Max, wy jako detektywi RMF Max wielokrotnie udowodniliście, że niewielki z nas pożytek, ale może tym razem akurat... Może tym razem akurat damy radę rozwikłać tę zagadkę.
0: Może rozwiążemy faktyczny problem, bo my dzisiaj nie mamy rozwiązania zagadki. Dzisiaj nie ma dobrego rozwiązania zagadki, bo my też nie wiemy. My po prostu razem z wami dzisiaj spróbujemy się dowiedzieć.
2: Ale czujemy, że kiedy trafimy wreszcie na tę poprawną odpowiedź, to poczujemy, że to ona.
0: Tak. To będzie nasz instynkt detektywistyczny, ale też trochę wasz.
2: Messenger RMF Max. Właśnie tam prosimy o
0: głosówki,
2: głosóweczki z odpowiedziami na zagadkę.

0: Poniesieni emocjami zapomnieliśmy przypomnieć, jaka jest w ogóle zagadka dziś i na jakie głosówki czekamy. Papa Smurf pojawił się w gdyńskim lesie, mural z jego udziałem, a pod nim ofiara w postaci trzech bochenków tostowego chleba. Co się dzieje, o co chodzi?
1: Głosówki na Messengerze RMF Max. Ślijcie teraz.

0: Sezon Dawida Podsiadło. To jest RMF Max, jest 18.19. Czy ten sezon to jest sezon na smerfy? Czy to właśnie jest odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę w RMF Max? Nie wiem.
1: Środa zagadkowa.
2: No kochani, dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dzisiaj my też nie znamy odpowiedzi na zagadkę, tylko szukamy jej razem z wami, bo to jest zagadka oparta na tak zwanych faktach autentycznych. Dzisiaj pojawiło się na jednej z gdyńskich grup facebookowych zdjęcie wizerunku namalowanego papy Smurfa i ktoś pod tym wizerunkiem, umiejscowionym w gdyńskim lesie, zostawił w ofierze 3 bochenki chleba tostowego, normalnie zapakowane w folię. Pytanie brzmi, co się dzieje? Dlaczego? O co chodzi? No i
3: ktoś
2: próbujemy.
3: Pomyślał, że skoro jest papa Smurf, to będzie też reszta Smurfów, więc zbierze się trochę kiełbasek, więc dorzucił chleb tostowy i będzie piknik.
0: W sensie zbiorą się Smurfy z kiełbaskami.
2: Aha, czyli tylko Smurfy w takim razie.
0: Smurfetka jest niezaproszona. Nie, z Kolim też może wpadnie.
2: Z parówką.
4: Gargamel zagraża miejscowej wiosce. Mieszkańcy boją się tego Gargamela, wiedzą, że jedyne kto go może pokonać to właśnie papa Smurf i dlatego składają mu chlebek.
2: Halo, czy słucha nas ktoś z Gdyni i może potwierdzić, że wiosce Gdynia zagraża Gargamel? Jeśli tak, to prosimy o kontakt pilnie na Messengerze RMF Max po prostu, głosówką.
0: Absolutnie, jesteśmy cały czas otwarci też na wszelkie inne propozycje wyjaśnień tego, co dzieje się w gdyńskich lasach. Czemu pojawił się tam papa Smurf? Czemu obok niego pojawił się chleb? Czy chodzi o to, że Smurfy najlepsze są w kanapce?
2: RMF Max. RMF Max. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Reklama.
6: Discoplex za 4 zaprasza na 30. urodziny klubu. W sobotę 18 lipca na 6 scenach wystąpi ponad 30 artystów z różnych lat działalności klubu. Serek Martyniuk, Skolin, Malik Montana, Cypis, Kuba i Nathan, Alex, Killer i wielu innych. Tego nie możesz przegapić. Świętuj z nami 30. urodziny. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w dniu imprezy. Obserwuj nasze media społecznościowe. Discoplex za 4, Piętna koło Krapkowic. Od 30 lat imprezy dużego formatu. Imprezę poleca RMF Max.
7: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
14: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Szukasz mieszkania i czekasz na dobrą okazję? Właśnie znalazłeś. W JW Construction wybrane gotowe mieszkania kupisz teraz z rabatem 10%. To ostatnie mieszkania w promocyjnej cenie. Odwiedź stronę jwc.pl i sprawdź, które mieszkania są jeszcze dostępne.
5: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład frytkownica niskotłuszczowa Raven, dwie niezależne komory. Cena na otwarcie nowego sklepu 299 zł. Cena nadchodząca od 23 czerwca to 599. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
16: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński jest w studiu obecny na najnowszym mistrzowski flesz sportowy, ale zanim, Krzysiu, czy wiesz, dlaczego Papa Smurf pojawił się w gdyńskich klasach i są mu składane ofiary w postaci
1: chleba tostowego?
0: Czy wiesz dlaczego?
2: Nie, kompletnie, bo
1: czyli nie ma to nic wspólnego z mundialem i ze sportem w takim razie?
2: Chyba nie.
0: Okej, dobra, no to przynajmniej to mamy rozwiązane, słuchajcie. Zagadkowa środa trwa, rozwiązanie tej zagadki wkrótce. Na razie Krzysiek Chwaliński opowie, co tam słychać na mundialu.
3: Tym razem trochę statystyk, który zdominuje jeden piłkarz. Messi strzelił 3 gole, Mbappe i Haaland zaliczyli po 2 trafienia. Wszyscy trzej w ostatnich mundialowych starciach poprowadzili swoje drużyny do zwycięstw. Przypomnijmy, Argentyna wygrała z Algierią 3-0, Francja z Senegalem 3-1, a Norwegia z Irakiem 4-1. Uwagę kibiców najbardziej skupił jednak Messi. W swoim 200. występie w reprezentacji trafił do bramki, powtórzmy, 3 razy i dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów, mistrzostw świata. Razem z Niemcem Mirosławem Kloze mają na koncie po 16 goli. Pytane o to, czy śledzi te statystyki, Messi odparł. Nie, szczerze mówiąc nie. To oczywiście zaszczyt tam być, obok Kloze i innych, którzy doszli tam przede mną. Ale Ronaldo również tam jest. Messi został też drugim po Cristiano piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. A skoro wywołany został Ronaldo, to za pół godziny zobaczymy go w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. CR7 będzie chciał ponownie podwyższyć statystyki, tego możemy być pewni.
0: 41-letni Ronaldo na mundialu.
2: I 39-letni Messi.
0: Nieprawdopodobne. A ja tu siedzę i mnie plecy bolą.

0: Gdynik tam w Gdańsku. Nie pamiętam, bo rodzice mówili mi 5 lat temu. Ale tak, zaglazają nam z Melfy. I z Melfetka przysła do mnie do tamu. I ja się boję Gargamela.
1: Oj, to trzeba iść spać.
2: Bo kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać.
1: Szukamy rozwiązania zagadki Papy Smurfa w gdyńskim lesie, któremu w ofierze zostały złożone chleby tostowe. To rozwiązanie już za moment w RMF Max, ale wcześniej jeszcze to, co w pogodzie w najbliższej okolicy.
3: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Podologia, fryzjerstwo, higienistka stomatologiczna. Bytomski medyk oferuje wiele atrakcyjnych kierunków kształcenia. Ucz się bezpłatnie, bez matury, w każdym wieku. Zapraszamy do medyka w Bytomiu na ulicę Wrocławską 120.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Wielkie otwarcie iSpot w Czeladzi. Odwiedź Centrum M1 Czeladź 19 i 20 czerwca. Czekają na Ciebie wyjątkowe, limitowane oferty na produkty Apple, dostępne tylko przez 2 dni. Do zobaczenia w iSpot i na iSpot.pl.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep. Czekają na Ciebie atrakcje, nowe okazje i ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor

0: 2399. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 8. Park LVL Gliwice, ulica Generała Andersa 117.
1: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Po chłodnej, bezchmurnej nocy w regionie na termometrach zobaczyć mamy okolice 10-11 stopni, a poranek przyniesie przejściowe zachmurzenie. Opadów nie powinno być. W ciągu dnia, jak zapewniają synoptycy, zrobi się naprawdę ciepło. Jutro już poczujemy, że zapowiadane od wielu dni ocieplenie weekendowe zbliża się do nas nieubłaganie. 25 stopni, co wy na to? Wiatr będzie chwilami silniejszy, jednak nie powinien przeszkadzać. No przy takiej temperaturze to już sobie może wiać. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: No i tak się gra, tak się tańczy w RMF Max za 10:07, a to jest jeszcze moment na rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
1: Środa zagadkowa.
0: Nie ma lekko, słuchajcie, bo dzisiaj jest zagadka z życia wzięta. W lesie w okolicach Gdyni pojawił się namalowany Papa Smurf i ktoś złożył mu w ofierze 3 bochenki chleba tostowego. Co się dzieje? O co chodzi?
2: Wszystkie poszlaki wskazują na to, że odnaleźliśmy jedyną słuszną, jedyną opartą na faktach, na logicznym myśleniu odpowiedź i brzmi ona następująco.
3: Uwaga, uwaga. Smurfianie wyszli z podziemia. Wyznawcy wielkiego Papa Smurfa. Legenda głosi, że w wielkim głodzie w Gdyni Papa Smurf sam osobiście złowił największego śledzia na świecie, mając zaledwie chleb tostowy. Od tamtej pory wyznawcy go składają w ofierze.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: To aż mnie kusi, żeby kiedyś spróbować złowić śledzia na chleb tostowy. Jak to się robi?
2: Gdynianie, nie niepokójcie się, wszystko już jest jasne, wszystko już wiemy, wszystkie fakty zostały odkryte, nic już nie jest dla nas zagadką.
0: Tak, smurfianie po prostu wyszli z podziemia, dokładnie tak
2: a
0: to działa.
2: A Papa Smurf złowił śledzia na to chleb tostowy, czego nie rozumiecie?
0: Wiecie. Tak było, nie zmyślam.
2: Gips, Kukon i Jonatan. Tego podobno słuchał właśnie Papa Smurf podczas tego wędkowania. Jest za 8:19, a teraz i wy możecie tego posłuchać.

0: Tak, gra Gibbs jeszcze przed 7 w RMF Max. A my już trochę się zagadaliśmy na temat Bobu. I do tego tematu wrócimy po godzinie 19. Oj, emocje. Emocje u Michała.
1: To jest klasyczny ragebaiting po prostu. Ty wiesz, jak ja nienawidzę Bobu i mnie podpuszczasz, ale będziemy o tym rozmawiać. Ja odnajdę w sobie spokój, argumenty, żeby udowodnić, że Bób nie jest godzien naszego szacunku. Zostańcie z nami w RMF Max. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Toyota Dobrygowski Rybnik zaprasza na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. To ostatnia szansa na nową Toyotę przed wakacjami. Tylko teraz specjalne oferty na wszystkie modele i każdy rodzaj napędu. Hybryda, plug-in oraz elektryk. Na miejscu czekają wyjątkowe promocje, atrakcyjne pakiety korzyści i możliwość odbycia jazdy testowej nową Toyotą RAV4. Nie zwlekaj i przygotuj się na wakacyjne wyjazdy z nową Toyotą. Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
6: Klasyk. Idzie 2 studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy.
7: Jakie są 3 największe kłamstwa studenta? Od jutra się uczę, od jutra chodzę spać wcześniej, nie dziękuję, nie jestem głodny.
8: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. I po reklamie.
19: Wpadaj. Zostań.
20: Elo.
19: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
21: Słuchacie Flesza RMF Max. Czas na jego kolejne wydanie. Zapraszam, Maciek Worchulski. Ruszył nabór do 14. edycji budżetu obywatelskiego w Chorzowie, do wykorzystania tym razem 5 200 000.
0: Z czego 150 000 do wykorzystania w ramach budżetu regionalnego, senioralnego i młodzieżowego, co jest w tym roku nowością. Aby pomóc mieszkańcom przygotować projekty, miasto organizuje cykl bezpłatnych warsztatów, podczas których urzędnicy krok po kroku wyjaśnią zasady tegorocznego naboru, pokażą, jak korzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń i podpowiedzą, jak dobrze opisać projekt, by przeszedł ocenę formalną. Pierwsze już jutro w Starochorzowskim Domu Kultury, a kolejne 25 czerwca w Centrum Integracji Międzypokoleniowej oraz 2 lipca w MDK Batory, wszystkie o 17.
21: Tyle Renata Pasiuda, wszystkie szczegóły macie na stronie BOCHORZÓW.eu.
19: To jest RMF Max Śląsk.
21: A teraz przenosimy się do Katowic, będą bowiem nowe przystanki i zatoki autobusowe w Murckach. A Mateusz Biurkowski zna szczegóły tej inwestycji, powiedz, co jest w planach?
20: Chodzi o budowę nowych przystanków autobusowych przy ulicy Cegielnia Murckiej. W planach są nowe perony autobusowe oraz remont nawierzchni drogi. Modernizowany odcinek ma długość około 115 metrów. Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego. Przewidywana wartość prac to około 250 tysięcy złotych. Na całość prac wykonawca będzie miał niecałe 2 miesiące.
21: Tyle od Amadeusza. Wakacje tuż za rogiem, a czy uczniowie w miastach naszej aglomeracji już to czują? Czują tą lżejszą atmosferę? Sprawdzaliśmy.
22: Z grubsza już jest luz, raczej oglądamy filmy, śmiejemy się na lekcji, gramy w różne gry, także jest na spokojnie.
23: Tak. Czuć wakacje już?
24: No. Czuć. Prawda jest, że można odpoczywać, to jest luz tak naprawdę. A na przykład filmy oglądamy albo rozmawiamy z nauczycielami o różnych tematach związanych albo ze szkołą, albo z życiem poza szkołą.
22: Na lekcjach już tak lepiej, fajniej, nie trzeba aż tak myśleć tak intensywnie jak w środku roku szkolnego i jest tak luźniej.
21: Uczniów śląskich szkół podpytywała nasza reporterka. Trwa już sprzedaż biletów na mecz Legend Polska-Anglia, który zaplanowano na 5 września. Spotkanie odbędzie się w ramach jubileuszu 70-lecia Stadionu Śląskiego. Udział w meczu potwierdziło wielu byłych reprezentantów Polski i Anglii na boisku. Emil Heskey, Tony Adams, Steve McManaman, z drugiej strony Zbigniew Boniek, Łukasz Piszczek czy Tomasz Hajto. W bramce to już pewny Artur Boruc.
25: No bałem się troszeczkę tego meczu. Jednak zrobię wszystko, żeby bramki nie puścić i postaram się do niego przygotować jak najlepiej. Pamiętam też, że czas mija, jednak wszyscy będą to troszeczkę bardziej leciwi, że tak wyrażę, i może nie tyle liczę na taryfę ugową, co na pewno będzie śmiesznie.
20: Patrzyliśmy na te składy, jeszcze wrócę, jest Heskey, Sean Wright, Phillips, McManaman, także tak jak mówimy, te nazwiska angielskie, niektóre się zmobilizowały, no i przyjadą tutaj zawalczyć.
25: Też mamy dosyć mocne nazwiska, jeśli chodzi o nasze realia, i na pewno tanio szkóry nie sprzedamy, że tak wyrażę.
21: Więcej na legendarny mecz.pl.

0: Środa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim jeszcze taka, powiedzmy, umiarkowana w pogodzie, ale przy tym też spokojna. Noc przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, a na termometrach okolice 10-11 stopni, więc chłodno, nie dajcie się zwieść. Jutro od rana temperatura szybko pójdzie w górę, czwartek zdecydowanie cieplejszy w ciągu dnia. Co prawda przejściowe zachmurzenia mogą być, ale na termometrach mamy zobaczyć 25 stopni, a to dopiero początek, bo w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej.
1: Tyle się dzieje dzisiaj, że nie zdążyliśmy się odnieść do tematu poziomek. Pytaliśmy, czy jedliście już w tym roku poziomki. Dostaliśmy piękną wiadomość tłumaczącą, że truskawka wyewoluowała z poziomki. Więc jak jadłeś truskawkę,
2: to jadłeś tak naprawdę poziomkę. Dokładnie tak jest. Szok, niedowierzanie.
1: To się dzieją rzeczy niesamowite dzisiaj w tym programie. Poziomki, jest... truskawki, wybuchy, pościgi. A i Michał Siwek z Justyną Borycką. I Bób też. Bób też.
2: Bób będzie. Więc bądźcie z nami, bo trzeba tutaj kwestię Bobu rozwiązać. A Lady Gaga już gra w RMF Max.

0: Ebony Hollow w RMF Max. Jest nastrój, jest klimat, ale za chwilę tutaj ogień zapłonie, bo jest konflikt między nami. Niestety. Konflikt oparty o bób.
1: Ciebie chyba bób opuścił. Jak tobie się wydaje, że bób kiedykolwiek zagości w moim sercu. Bób to jest zło, bób śmierdzi, bób nie smakuje, bób... O proszę, już się oburzyła, już się obraziła.
0: Bób jem teraz codziennie, bo sezon jest krótki, bób jest chrupiący, bób jest zdrowy, ma mało kalorii, dużo białka, jest strączkiem, więc to już samo w sobie jest zdrowość i to trzeba jeść po prostu, jak jest sezon na bób. Jadłeś kiedyś bób na przykład taki z patelni, podsmażany jeszcze w jakiejś azjatyckiej przyprawie typu na przykład chili?
1: Ja bób zjadłem raz i poprzysiągłem, aby nigdy więcej nie popełnić tego błędu.
0: Ile miałeś lat, jak jadłeś ten bób?
1: To nie ma znaczenia, Justyna. No to
0: ma.
1: Chodzi o zasady.
0: Bo też smak się zmienia w życiu.
1: Ale bób się nie zmienia. Kochani, ważna sprawa.
2: Chodź, jest debata.
1: Jest debata, napiszcie, czy bób na tak, czy bób na nie i raz na zawsze zdecydujemy, czy bób jest godzien miejsca w naszych sercach. Koniecznie, musimy to dziś rozstrzygnąć raz na zawsze. Messenger RMF Max. Bób tak, czy bób nie?

0: Mamy wyniki.
1: Wyniki sondażu. Bób tak, czy bób nie? To jest walka o bób, którą prowadzimy dzisiaj z Michałem, ponieważ ja jestem fanką bobu i jem go aktualnie codziennie, bo jest sezon. Michał bobu nie cierpi.
0: Znaczy, bób jest obiektywnie po prostu zły. Jest dziełem złych sił, przysłanym tutaj na ten łez padł, aby uprzykrzyć nam jeszcze bardziej życie.
1: Otóż 66% słuchaczy RMF Max nie zgadza się z tobą. Bób, tak! Tak jest!
0: Nie podoba mi się to. To jest
1: 66% na tak dla bobu, 44% na nie dla bobu. Tak wyglądają wyniki naszej ankiety.
0: Walczyliśmy.
1: Na Messengerze RMF Max. No po prostu zdrowy rozsądek wygrał, no. Zdrowy rozsądek, smak, gust,
0: ja sobie
1: zdrowie.
0: Bardzo dobrze potrafię poradzić z porażką, bo wiem, że oszukiwaliście. Potrafię przegrywać, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Mamy ich już na liście Hot i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexa, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl.
3: Hot Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Może morze?
12: Może góry?
11: A najlepiej przystanek podróż w M1 Czelać.
12: 20 czerwca w sobotę spotkaj The Big Five Family, najbardziej znaną podróżniczą rodzinę w Polsce.
11: Rodzinne warsztaty, podróżnicze inspiracje
12: i graj o kampera na wakacje w M1 Czelać.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
15: M1 w Zabrzu. Tu bezpieczne wakacje, sport i zdrowie. Już w tę sobotę, 20 czerwca, pokazy służb ratowniczych, rozgrywki Arena Street Soccer i pokazy Freestyle Football oraz konsultacje medyczne. A do wygrania vouchery na fizjoterapię. Tylko w tę sobotę w M1 w Zabrzu.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Oscar Sims w RMF Max.
1: RMF Max.
2: Mistrzowski flash sportowy przed nami. Krzysiek Chwaliński w studiu. Ja was zostawiam, bo ja nie chcę usłyszeć, jaki jest wynik meczu Portugalia-Kongo, bo będę oglądał, jak wrócę do domu.
1: Sponsorem mistrzowskiego flasha sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Od pół godziny trwa spotkanie Portugalia, Demokratyczna Republika Kongo. Ci pierwsi w czerwonych koszulkach wygrywają 1-0. W szóstej minucie bramkę dla Portugalii strzelił João Neves. Kongo w niebieskich trykotach stara się jak może wypracować sytuację.
4: Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial po ponad pół wieku, w 1974 roku, jeszcze jako Zair. Same porażki bez strzelonego gola. Portugalia marzy o półfinale, ostatnio osiągnęła go w 2006 roku, czyli podczas pierwszego mundialu Ronaldo.
3: No i na tę chwilę robi malutki krok w kierunku spełnienia tego marzenia, mówił Patryk Serwański. Dodajmy, że w tym spotkaniu mamy polski akcent w reprezentacji Demokratycznej Republiki Kongo. Gra Steve Capaudi, na co dzień występujący w Widzewie Łódź. O 23:00 kolejny z hitów kolejki, mecz Chorwacja-Anglia. W nocy pojedynki Ghana-Panama i Uzbekistan-Kolumbia.
2: Mogę już?
3: Tak jest.
0: Tak, możesz, Michał, możesz wrócić.
2: Dzięki.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Moving to the sun. Kierujemy się w stronę słońca, a słońce kieruje się w naszą stronę,
1: i to
0: bo
1: tak
0: zbliżają
1: mocno.
0: Się potężne upały. Konkrety zaraz w prognozie.
1: Tak jest. W ten weekend będzie gorąco też w RMF Max, bo za chwilę kolejne bęgery. Bądźcie z kanałem nadawczym. Ale łupie.
2: Reklama. Tutaj spotkasz się z przygodą, nauką, historią i doskonałą zabawą. Tutaj, w Kopalni Złota, w Złotym Stoku. Przybywajcie i odkrywajcie nowy wymiar rozrywki. Czeka na Was przejazd podziemną kolejką, spływ łodzią w stuletniej sztolni, podziemny wodospad, spotkanie z duchem, gry terenowe i średniowieczna osada górnicza. Do tego hotele, restauracje i masa innych atrakcji. Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Obiecujemy Wam Złote Góry. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych i na www.kopalniazłota.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Adatex, deweloper inwestycji Panorama 3 Stawy, zaprasza na pierwszy dzień otwarty. Czekamy na Was 20 czerwca od 10 do 14 przy ulicy Pułaskiego 23 w Katowicach. Poznajcie zielone sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów. Zobaczcie gotowe do odbioru mieszkania z ogrzewaniem podłogowym i wykończonymi tarasami lub ogródkami. Rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Rabat dostępny tylko w dniu wydarzenia. Więcej na adatex.pl.
3: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
12: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Środa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim jeszcze taka, powiedzmy, umiarkowana w pogodzie, ale przy tym też spokojna. Noc przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, a na termometrach okolice 10-11 stopni, więc chłodno, nie dajcie się zwieść. Jutro od rana temperatura szybko pójdzie w górę, czwartek zdecydowanie cieplejszy w ciągu dnia. Co prawda przejściowe zachmurzenia mogą być, ale na termometrach mamy zobaczyć 25 stopni, a to dopiero początek, bo w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej.

0: David Guetta.
1: RMF Max cały czas z wami. Za chwileczkę wybije godzina 20. I po 20 startuje Hot Bands Extra, dyszka najlepszych numerów najnowszego notowania z grabą. Klasycznie po 20. Najlepszy pomysł na spędzenie wieczoru.
2: Ale ładnie zareklamowałeś, proszę bardzo, elegancko.
1: Tak. Graba mi obiecał 5 zł.
2: Okej. To zobaczymy, co zrobisz za 5 zł dla mnie jeszcze. Wymyślę coś. To Siwek i Borycka. Dzięki za dzisiaj. Kanał Nadawczy wraca jutro po 17. Bawcie się dobrze z RMF Max.
1: Pa.
3: To jest Tour de Club środowy w RMF Max na Śląsku, a więc dzisiaj będzie, no nie tylko o środzie, bo zaglądamy sobie do bardzo wyjątkowego weekendu. A jak weekend, to oczywiście w Energy 2000 w Katowicach i tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo hip-hopowo. W piątek Kaz Bałagane, bilety pewnie jeszcze jutro i w piątek będą do zaproszenia do wzięcia w programie Bilet do Obiadu. W sobotę pojawi się Góralska Noc, ale pojawi się także gość specjalny Taito, więc będzie przy czym potańcować i oczywiście dobrze pobawić się na Śląsku, szczególnie jeżeli chodzi o Katowice. Macie ochotę na miksy i macie ochotę na fajne house'y, no to takie grane będą w Katowicach w Scenie 54. Ona także pogrywa w sobotni wieczór, a propos tych wyborów sobotnich na Śląsku. No i na chwilę jeszcze można wyskoczyć na Summer Party na dwóch parkietach Beach Party 20 czerwca w sobotę. Onyx Music Club prezentuje się w Tarnowskich Górach. 5 barów, 2 niezależne poziomy, 2 parkiety. Tak będzie pogrywane oczywiście na Summer Party w najbliższą sobotę w Tarnowskich Górach.
4: Reklama.
5: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Renault Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
14: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu Portugalia Demokratyczna Republika Kongo. Ekipa Ronaldo remisuje z Kongo 1-1. Piłkę do siatki w szóstej minucie wpakował João Nemes dla Portugalii. Oczywiście Kongo strzeliło w ostatniej minucie pierwszej połowy. No i to pierwsze ich trafienie, pierwsza ich bramka w finałach Mistrzostw Świata. Za chwilę początek drugiej połowy. O 22:00 wielki hit Anglia kontra Chorwacja. O 1:00 początek spotkania Gany z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan zagra z Kolumbią. Na chwilę zmienimy jeszcze dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały z reprezentantkami Bułgarii 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami biało-czerwonych będą Ukrainki.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: No to od kiedy te upały? Od jutra w końcu? No ja mam nadzieję, bo mi już się sandały zdążyły zakurzyć. Przemek Grabowski, witajcie. W środku tygodnia zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, premiery, nowość od Bledki, której może nie słyszeliście. A na 10:00 dzisiaj męskie granie orkiestra. Nareszcie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: Numer 10.

0: Kiedyś ludzie, żeby robić muzykę, potrzebowali, wiecie, dużo sprzętu, duże studio. Dzisiaj wystarczą słuchawki i trochę spokoju w sypialni. Tak zaczynał, w sypialni oczywiście. Ten wykonawca, Daydream Affiliate, jego playback zrobił klimat, ale nie ma go jeszcze w zestawieniu. Co się dzieje? Głosujcie na rmfmax.pl. Za to jest Olivia Rodrigo. Jest nowa płyta, jest to ponownie bardzo emocjonalnie, ale akurat w tym numerze to jest bardzo energetycznie. Olivia Rodrigo na 9. Drop Dead. Max.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu HopBand jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

0: 8. Numer 8.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

nowości w środę, już w zestawieniu listy Hobbence, Puka i Liwka i Enklawa chce więcej. No na pewno chcą więcej niż miejsce ósme. Głosujcie na rmfmax.pl. Rozpędzimy się teraz trochę imprezowo. Przed wami Cascade ze Stanów. Wielokrotnie był nominowany do prestiżowych nagród muzycznych i przez lata utrzymywał pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów muzyki house w Stanach Zjednoczonych, a po drodze nie tylko house, progressive, melodic, trance. Wszystko, EDM też. Człowiek orkiestra, jeśli chodzi o elektronikę. Tutaj Cascade i Leighton Jordani. Nowość w RMF Wax, Meet Again. Sleep.

0: Polecam ten numer na zachód słońca. Dzisiaj jest ogień, są w zestawieniu listy Hot Bands. Fire Fire to Shimza i Arko. Tak będzie brzmieć na pewno tegoroczne lato. Jeszcze na wakacje zapewne ktoś nas afrohausowo zaskoczy. A za chwilę również klubowo od braci z Brazylii Dub Dogs. How does it feel?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
6: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
7: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
6: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
7: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
6: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
8: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Uwaga, Katowice i okolice! Już 20 czerwca w MM Cars Katowice pierwszy Customer Day o Moda Jayku. Nowoczesne SUV-y, premierowe modele, jazdy testowe i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wszystko w jednym miejscu. Na najmłodszych czeka strefa zabawy, a na wszystkich gości aromatyczna kawa, pyszne przekąski, świeże soki i lody rzemieślnicze. Zapraszamy 20 czerwca od 10 do 14. MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Przyjdź, zobacz, przetestuj. Więcej na mmcars.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: to co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka. Hity na maksa.
2: NF Max. Śląsk 88.1 FM.

i tak fajnie, tak słodko, tak uroczo. Zaśpiewała Gracie Abrams, nasza nowość tego tygodnia, hit The Wall. Myślę, że ona ma zaproszenie na wesele Taylor Swift. Nie wiem, czy słyszeliście, halo, halo, fani Taylor Swift, burmistrz Nowego Jorku, coś tam pacnął, że prawdopodobnie na początku lipca Taylor i Travis Kelce powiedzą sobie tak i że to będzie w Nowym Jorku, nie wiem czy w samym mieście, czy może gdzieś poza miastem w jakiejś rezydencji, ale na pewno to będzie wielka impreza. No ja jeszcze nie mam zaproszenia, ale jak przyjdzie to dam wam znać. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy, tutaj Dawid Podsiadło. Mamy nowość, na błysk. RMF Max, numer 5.

0: Rozkręca największe imprezy dookoła świata i rozkręca się także u nas na liście Hot Bands. Mam dla was nowości od Fishera i Tones and I. Favor czeka na wasze głosy. Komu się wkręciło, dajcie znać. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę zestawienia. No, widzę po ilości głosów, że rzeczywiście wam się wkręciło. Tutaj Martin Garrix i Ed Sheeran, który zapowiada przerwę, musi poświęcić więcej czasu dla dzieciaków i rodzinki. Ich wspólne Repeat It.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: No nieźle można sobie przy tym zatańczyć, tak nawet w parze, tak sobie marzę, słuchając nowości od Bledki. Tańcz, myślę, że będziemy słuchać Wakacje przy ognisku, to nasza premiera dzisiaj. Bledka czeka na wasze wsparcie i głosy, no bo to przecież także gwiazda listy Hot Bands, czy będzie szybko w zestawieniu rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka Teddy Swims, rozśpiewany w numerze Mr. Know It All, a na miejsce pierwsze wraca nasz z Polski Andy Dust, numer, który słuchać, no teraz to już prawie na każdej imprezie. Jego Zokaria.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Andy Dust i jego Zakaria, powrócę na miejsce pierwsze listy Hot Bands, zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest Tour de Club środowy w RMF Max na Śląsku, a więc dzisiaj będzie, no nie tylko o środzie, bo zaglądamy sobie do bardzo wyjątkowego weekendu. A jak weekend? To oczywiście w Energy 2000 w Katowicach i tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo hip-hopowo. W piątek Kaz Bałagane, bilety pewnie jeszcze jutro i w piątek będą do zaproszenia do wzięcia w programie Byle do Obiadu. W sobotę pojawi się Góralska Noc, ale pojawi się także gość specjalny Taito, więc będzie przy czym potańcować i oczywiście dobrze pobawić się na Śląsku, szczególnie jeżeli chodzi o Katowice. Macie ochotę na remiksy i macie ochotę na fajne house'y, no to takie grane będą w Katowicach w Scenie 54. Ona także ogrywa w sobotni wieczór, a propos tych wyborów sobotnich na Śląsku. No i na chwilę jeszcze można wyskoczyć na Summer Party na dwóch parkietach Beach Party 20 czerwca w sobotę. Onyx Music Club prezentuje się w Tarnowskich Górach. 5 barów, 2 niezależne poziomy, 2 parkiety. Tak będzie pogrywane oczywiście na Summer Party w najbliższą sobotę w Tarnowskich Górach.
2: Reklama. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Mamy w Houston wielką niespodziankę. 1-1 zremisowała Portugalia z Demokratyczną Republiką Kongo. No i to sensacja. Pierwszą bramkę już w 6 minucie strzelił João Neves na minutę przed zejściem piłkarzy do szatni. Po pierwszej połowie wynik wyrównał Joan Wisa. No i to niezwykle ważna, bo pierwsza mundialowa bramka dla Kongo. W 8 minucie drugiej połowy João Cancelo piłkę do siatki wpakował z przewrotki, ale bramka nie została uznana, bo był spalony. Swoją szansę miał też Cristiano Ronaldo. Niestety nie trafił. Portugalia, Demokratyczna Republika Kongo 1-1. Tymczasem za niespełna 2 godziny jeden z hitów pierwszej kolejki w Dallas, starcie Chorwacji z Anglią. To spotkanie rozpocznie się o 23:00.
3: Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
2: Mówił Bogdan Frymorgan. W nocy o 1:00 Gana zagra z Panamą, a o 4:00 Uzbekistan z Kolumbią.

wiecie, jak lato, co wy na to? Modelki wieczorowo w RMF Max. No lato już tu jest, poczujemy w weekend takie prawdziwe, prawdziwe lato. Zrobi się naprawdę gorąco. Trzeba szykować shorty, sandały i oczywiście będzie można w końcu zostawić ciepłe bluzy i kurtki. No niektórzy to, w szczególności nad Bałtykiem, to w tym tygodniu nawet do czapek musieli wrócić. Naprawdę, taki czerwiec 2026. No to na rozgrzanie wieczorowo ugramy Justa Jack Style i On, Turn the Lights Off.

Halo, halo, panie Pitbullu, a kto z was wybiera się na jego imprezy w Warszawie? Ale to będzie show Hotel Room Service. To jest RMF Max i kolejna nowość, którą polecam wam już na wakacje. Za tydzień startujemy i będziemy słuchać także tego gościa. To jest jego drugi numer, który ma szansę na sukces i jedynkę na liście Hot Bands. Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: Gdybyście potrzebowali murarza, bo trudno o dobrą ekipę, to Illenium się poleca. Kiedyś pracował na budowie, ale teraz no to przede wszystkim występuje na wielkich scenach, których nie buduje, przede wszystkim miksuje. Illenium, Ellie Goulding, Don't What You Love. Pięknie polatane, zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Wiktor Waligura, który ma szansę na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands. Zagram wam jego cztery pory roku, no i może na starcie lata będzie w końcu najlepszy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: I po reklamie.

Plan B, PZK si oczywiście mistrz Mata. Jest plan na urodziny. rmfmax.pl. Zapraszam, tam możecie zostawić życzenia dla przyjaciół, którzy świętują. No i są pozdrowienia dla Piotrka od całej ekipy. Jeszcze z pracy, bo Piotrek myśli o zmianie. Nie wiem, czy czegoś tutaj nie palnąłem. Piotrek, wszystkiego naj na 25. Niech kawa zawsze będzie gorąca, internet szybki, grill dobrze rozpalony, lodówka magicznie, żeby się uzupełniała sama. Życzymy ci tyle powodów do świętowania i żebyś musiał kupić kalendarz z dodatkowymi weekendami. No naprawdę fajne życzenia od chłopaków zbudowanej ekipy. No dzisiaj taki wieczór budowlańców. Piotrek, dla ciebie numer, który też warto zabrać na budowę. Robota idzie szybciej. You Spin Me Round od Dance.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Słuchajcie, jest David Guetta na lato i Bibi Rexa. Nie po raz pierwszy, nie po raz drugi i pewnie nie po raz ostatni razem. Myślę, że będziemy się bujać w trakcie tych wakacji do tego numeru. Bibi Rexa śpiewa Sad Girls. No i czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl.

0: Ale Farben zrobił naprawdę fajny kawałek, Body Talk, przed chwilą w RMF Max.
1: Czy komuś się może nudzi dzisiaj wieczorem? No to jest sposób na nudę, nasze quizy na rmfmax.pl. A kto zna najbardziej kultowe cytaty z Rancha? Właśnie, bo kręcą przecież nowe odcinki. Przyznajcie się, oglądaliście. Zobaczymy, kto będzie najlepszy dzisiaj wieczorem. Zapraszam was teraz.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
6: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Sorry, papi, nasza kolejna soczysta, słoneczna nowość to Topic z Niemiec Becky G. Czekają na wasze głosy też na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Teraz numer z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się ostatnio na stadionie w Warszawie na imprezie Art Bad, gdzie zagrał także Steve Angelo, czyli 1/3 tej ekipy Swedish House Mafia. Podobno według klubowiczów Steve Angelo zagrał jeden z najlepszych setów tego wieczoru. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

Bernard The Keep Vice, Stars w RMF Max. Teraz nasza nowość z Wielkiej Brytanii, dwójka przyjaciół, która tworzy projekt Jungle. Ich muzyka to wszystko dookoła funku, soulu, downtempo, lounge'u, trochę nawet chilloutu i bardzo często house'u. To takie hipnotyzujące brzmienia, które polecam na wakacje, także na zachody słońca. Jungle i nowość w RMF Max. The Wave to numer, który też czeka na wasze głosy na liście Hot Bands.

0: End of Beginning to Joe. Jego muzyki słucha się świetnie na kanapie, tylko nie po kolacji. Po kolacji idziemy na spacer. Słuchajcie, ciotka, dobra rada. Napisała, że już 10 minut szybkiego spaceru po posiłku może pomóc nam wszystko strawić. Czujemy się wtedy lepiej i tak lżej. No i na spacer zabierzemy też Gipsa i Kukona i Jonatana. Co wy na to? Za chwilę ich wspólne dzieło. Ty masz.
1: Reklama.
2: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: I po reklamie.

koncert na swoją imprezę, żeby was rozgrzewał, pograł trochę, to muszą być frytki i tłusty hamburger. Tak się zawsze odżywia przed występami nasz DJ Yearbox i jego Graceland. No, grając tak tłuste bity, musi mieć moc. Teraz kawałek, przy którym też można spalić trochę kalorii. Męskie granie orkiestra wciąż w pierwszej dziesiątce na liście Hot Bands, no i być może jeszcze w tym tygodniu będzie powrót na miejsce pierwsze. Może jutro. Głosujcie na rmfmax.pl.

To dopiero tydzień mundialu, tak więc chyba jeszcze nie zdążyliśmy się znudzić, prawda? Tym hitem, no prawie tydzień. Shakira i Burna Boy, daj, daj. No to ja wam chcę coś dać. Może chcielibyście się założyć, kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej. Są ludzie, którzy potrafią podobno to przewidzieć, wytypować i wiele osób typuje, że to będzie Holandia. Nie wiem, ile bym się z wami założył, ale może tak delikatnie, tak o 5 zł.

0: sezon, to Dawid Podsiadło, ale się porobiło, bo Dawid walczy sam ze sobą w tym tygodniu na liście Hot Bands, bo w zestawieniu są jego dwie piosenki, która wygra ten wyścig. Halo fani Dawida, głosujemy tak, że dzisiaj wieczorem jeszcze jest trochę czasu, zanim skończy się dzień. rmfmax.pl, a zanim skończy się dzień, to przypomnę wam aktualną jedynkę dzisiaj. Wrócił na szczyt Andy Dust, już czeka, będzie za chwilę jego Zokaria. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: I po reklamie.

Okazuje się, że Roxy to taki muzyczny kameleon, potrafi tak bardziej spokojnie, romantycznie, w klimatach R&B, ale tak szybciej, energetycznie i z gitarą, to też. Roxy White, nasze nowości, chciałam ciebie więcej, kto chce ich więcej i częściej i wyżej przede wszystkim na liście Hot Bands, a głosuję tak, że wieczorowo po 23 zapraszam rmfmax.pl. Przemek Grybowski z wami, teraz Somber i jego 12

Szampan otwiera się, Sanach. A ja otwieram skrzynkę z nowościami. W środku dużo petard już na tegoroczne wakacje, które będą wyjątkowo przebojowe. Będą house'owe, afro-house'owe, trochę hip-hopowe na pewno. I będą także takie, bo do poczekalni listy Hop Benz wraca Robin Schulz. Jest lato, Robin Schulz zawsze na lato aktywny. Madela z nowości, śpiewa Barbs, do tego tańczy w tym tygodniu jego Better Times.

Dokładnie, give me one more chance, ale w nowej wersji, odświeżono ostatnio od Accent. Teraz bardzo ważna informacja, w szczególności przed tymi upałami, które idą do nas. Pamiętajcie, że uczucie zmęczenia bywa czasem pierwszym sygnałem zbyt małego nawodnienia organizmu. Tak więc jak ktoś czuje się na przykład nagle bardzo źle w ciągu dnia, taki wyczerpany, wyczerpana, to może po prostu trzeba się napić. A najlepiej to pić jak najwięcej od rana. Wody oczywiście, herbatki bez skojarzeń, proszę.

Kabakościuk i Dawid Płonka w RMF Max, a wcześniej Sikor i jego Biedamen. No jest to Superman, ale jest także Biedamen. Niestety Biedamena nie będzie na naszej imprezie. A może dobrze, bo u nas to jest tylko na pogato. Lato na Maxa trwa, byliśmy ostatnio w Malborku, a wkrótce otwieramy lato w Wadowicach. W tym sezonie na naszej muzycznej scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Kerzy, ale też Maryla Rodowicz i Grubson i Oskar Cymsi, i Zalia i Mortalcio i oczywiście Ola Bieniasz, która miksuje dla was hity z RMF Max. Kolejny przystanek Wadowice.

Nie mam czasu, Lina w RMF Max. Kto nie ma czasu, żeby wstać się na chwilę? Kto się zasiedział, a może już za dużo leży wieczorowo? No to RMF Max przypomina, że długie siedzenie bez przerwy nie jest korzystne dla organizmu. Warto wstać, poczuć się lepiej, poruszać choćby tak przez 2-3 minuty. No to wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy Metznera. Będzie za chwilę jego Kto to?

Fajnie, fajnie, takie trochę reggaetony i to z Polski. Lija Blanco i Włodarski, serce dla nas, serce dla was. Dziękuję wam za spotkanie w środę. Zapraszam jutro, czwartek, godzina 20, wieczór. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w poczekalni i głosujcie na swoich faworytów. rmfmax.pl. Słyszymy się jutro. Miłej nocy, cześć.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.